0: Mamy dzieci, jak należy.
1: Trzymamy kciuki, a w sobockiej ósemce był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Przestępstwa z nienawiści popełniane w ostatnim czasie w Polsce wynikają z ogromnej polaryzacji społeczeństwa, mówił wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM.
3: To jest próba poszukiwania emocji wyborczej, by wygrywać wybory. Migracja i kwestie napuszczania na migrantów były przecież wielkim paliwem wyborczym dla PiS-u, dla Konfederacji, są nieustannie, i dla Konfederacji Brauna. I to, że pojawił się pan Robert Bąkiewicz, że pojawiły się zielone ludziki Brauna, to przecież jest taka próba właśnie podbijania tych emocji. Ci ludzie niczego, odwołują się do pozytywnych motywacji obrony polskich granic, obrony porządku publicznego, tak naprawdę wprowadzają zamieszanie i dopuszczają...
4: I to może przeciwko nim trzeba zacząć zdecydowanie działać. Jeżeli mówimy o nich zielone ludziki, to zielone ludziki kojarzą się z Putinem. Wiemy, jak się zakończyło niedziałanie przeciwko zielonym ludzikom
3: działamy,
4: na Krymie.
3: Działamy i wszystkie te głośne przypadki, które mieliśmy, we wszystkich tych przypadkach sprawcy zostali natychmiast ujęci. Ja przypominam, że podszywanie się, bo to jest próba podszywania się pod polskich funkcjonariuszy, przywłaszczenie funkcji publicznej, czyli podszywanie się, to jest przestępstwo, naruszanie miru domowego, te kontrole lokali, z którymi mieliśmy do czynienia, to jest przestępstwo, znieważenie to jest przestępstwo i w każdym tym przypadku będziemy konsekwentnie ścigać sprawców. Jeszcze raz powiadam, że mamy potencjał, jeżeli chodzi o polską policję, inne służby, Straż Graniczną, która też w określonym zakresie prowadzi postępowania przygotowawcze. Mamy potencjał do tego, by skutecznie działać i będziemy działać.
4: Panie ministrze, to ja zadam pytanie, które zadają politycy, niektórzy politycy, o których pan mówił, także niektórzy z publicystów, oni mówią tak, no dobrze, mamy przestępstwa przeciwko Ukraińcom, przeciwko wyznawcom islamu, a co z przestępstwami z nienawiści przeciwko Polakom? Dlaczego policja nie raportuje takich przestępstw, skoro ich zdaniem, tu podkreślam ich zdaniem, relata refero, to jest rosnący problem przestępstwa z nienawiści wobec Polaków.
3: To jest kategoria, którą już wymieniłem. Przestępstwa z nienawiści motywowane...
4: Ale mamy takie przestępstwa w Polsce?
3: Motywowane przynależnością narodową. Jeżeli w toku postępowania wyjdzie nam, że przestępstwo przeciwko Polakowi było motywowane przynależnością narodową, faktem, że jest Polakiem po prostu, no to...
4: Ale były takie przestępstwa ostatnio w statystykach?
3: Nie.
4: To jest dęcie w jakiejś taką trąbkę, która nie istnieje.
3: Ja chcę wyraźnie powiedzieć. My nie mamy żadnego powodu, żeby ukrywać jakiekolwiek dane dotyczące statystyk kryminalnych. Mamy dużą skuteczność. Przestępstwa kryminalne, jak powiedziałem, wyraźny spadek w przestępstwach drogowych tak samo. I w związku z tym nie mamy żadnego powodu, żeby nie podawać rzeczywistego stanu rzeczy. Zresztą byłoby to karygodne, bo po prostu co do faktów się nie dyskutuje.
4: A jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o przestępstwa popełniane przez Ukraińców? Bo też cały czas słyszymy, odkąd wpuszczono Ukraińców, dodajmy, że mówią to często politycy, którzy słusznie wyrazili zgodę na wjazd uchodźców do Polski, ale odkąd przyjechali Ukraińcy, to mamy dużo wyższą przestępczość. To się sprawdza w statystykach, jeśli chodzi o przestępczość dokonywaną przez Ukraińców.
3: To jest na szczęście niewielki procent, jeżeli chodzi o przestępczość cudzoziemską, popełnianą przez cudzoziemców, około 6%. W tamtym roku...
4: 6% przestępstw popełnianych przez cudzoziemców jest popełnionych przez Ukraińców?
3: Ogólnie. Wszystkich cudzoziemców.
4: 6% wszystkich przestępstw popełniają cudzoziemcy.
3: Tak, Ukraińcy najwięcej, dlatego że to jest największa w Polsce populacja. No, ponad 1,5 miliona ludzi. 1,5 miliona ludzi, jeżeli odniesiemy to do innych grup, no to jest zdecydowanie kilka razy więcej. Natomiast pozytywne jest to, że w pierwszym półroczu bieżącego roku liczba z tych przestępstw spadła w stosunku do 2025 roku, więc przynosi efekty ta polityka, którą prowadzimy, zasada zero tolerancji dla przestępstw popełnianych w Polsce przez cudzoziemców, naruszania porządku publicznego czy stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa, deportacji najkrócej mówiąc.
4: Przemysław Czarnek właśnie was wyzywał, że za mało deportujecie.
3: No to dobrze by było, gdyby pan Czarnek był w rządzie, przypomniał sobie rok, no na przykład 22, w którym skutecznie doprowadzili do skutecznych deportacji 3 tysięcy ludzi, a my w roku 25 10 tysięcy, to jest trzykrotnie więcej, więc te wezwania po prostu nawet wiedzy elementarnej nie ma. Nie potrafi skojarzyć tego, że nic, znaczy, że w porównaniu z nimi robimy w tej sprawie kilkakrotnie więcej.
4: Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii przestępstw nienawiści i ich obrony. Grzegorz Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach do Sejmu Komitet Konfederacji Korony Polskiej umieści funkcjonariusza służb mundurowych, czyli na przykład policjanta, strażnika granicznego czy strażnika więziennego na piątym miejscu w każdym okręgu wyborczym. Co na to MSWiA? Bo to będą, no to część z nich, część z tych ludzi to będą, no, ludzie podlegli MSWiA.
3: No, wielkim wysiłkiem doprowadziliśmy do tego, że służby są poza polityką. PiS próbował zapisać Straż Pożarną, policję do... Znaczy próbowali zapisać Straż Pożarną i policję do PiS-u. Na szczęście to się nie udało od 23.
4: No, ale teraz korona próbuje zapisać iluś ludzi do... No, oni wrócą do służby. Część z nich nie dostanie się do Sejmu. Polskie prawo głosi dokładnie tyle. Oni mają prawo wystartować, składają wtedy raport do przełożonego, on ich wysyła na urlop bezpłatny, ale jeśli się nie dostaną do Sejmu albo do Senatu, no to wracają do służby. I trudno mi sobie wyobrazić Ukraińca, który przychodzi zgłaszać sprawę, patrzy się, a tu gość siedzi na komendzie, który przed momentem startował z list wyborczych Brauna i opowiadał rzeczy, no, skandaliczne o Ukropolin.
3: To chodzi w ogóle o to, by służby były poza polityką. I to chciałem pokazać to działanie ostatnich lat, w którym wyraźnie komendanci naszych formacji otrzymali jasne zalecenie, że funkcjonariusze muszą wybierać się. Albo realizują się w karierze zawodowej, w instytucjach, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i wszystkich obywateli, albo wybierają karierę polityczną.
4: Ale pozwala to zrobić. Znaczy, co w takiej sytuacji? Ja wrócę jeszcze raz do tego pytania. Jest sytuacja. Startuje policjant z list Grzegorza Brauna. No i jeśli się nie dostanie, to wróci czy nie wróci? Prawo mu pozwala wrócić. Może trzeba zmienić prawo?
3: Prawo pozwala podejmować komendantom tych formacji decyzję o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby, jeżeli jego postępowanie ze względu na dobro formacji. Już dziś mamy taką sytuację, że prawo nie zabrania łączyć mandatu radnego z aktywnością w służbach i mimo tego bo to byli ludzie, którzy byli już w służbie, byli już radnymi w 23 roku, ale mamy 2-3 takie przypadki w skali kraju, w których budzi to duże emocje społeczne, dlatego że przy tak dużej polaryzacji ten funkcjonariusz siłą rzeczy musi się zaangażować po jakiejś stronie, a nie po stronie wszystkich obywateli. Najkrócej mówiąc, nie ma zgody i ktoś, kto podejmie decyzję o karierze politycznej, w szczególności, znaczy, jeżeli ktoś będzie podejmował decyzję o wyborze kariery politycznej, to musi zapomnieć o karierze w służbach.
1: Powiedział Tomaszowi Telikowskiemu Czesław Mroczek, wiceszef resortu spraw wewnętrznych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: To było dla was Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
2: Jestem, witam, zapraszam. Zarzuty dla około 20-letniego mężczyzny, który w wielkopolskiej Trzciance zabił własnego ojca. Tym otwieramy fakty później o zmaganiach polskich strażaków z ogromnymi pożarami w Hiszpanii. W faktach także ważne informacje dla miłośników Pulp Fiction oraz sportu. Magdalinet z awansem do drugiej rundy tenisowego turnieju w Kanadzie. Szereg zarzutów usłyszał niespełna 20-letni mieszkaniec wielkopolskiej Trzcianki, który w weekend zabił swojego ojca oraz zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyźnie grozi dożywocie. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Michał H. najpierw pokłócił się ze swoim ojcem. W czasie awantury wyciągnął miecz, którym ranił 56-latka. Ofiara zdążyła uciec z bloku, a w międzyczasie zaalarmowani sąsiedzi wezwali służby. Kiedy na miejscu pojawili się ratownicy medyczni i policjanci, napastnik nagle ranił jednego z funkcjonariuszy. Drugi próbował uspokoić mężczyznę, ale ten, widząc leżącego na ziemi ojca, ponownie go zaatakował, doprowadzając do jego śmierci. Napastnik nie stosował się do apeli i ostrzeżeń policji, dlatego funkcjonariusze użyli broni palnej. Ranny policjant i napastnik trafili do szpitala. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na drugiego funkcjonariusza i kierowania gruźb do jednego z sąsiadów. Grozi mu dożywocie.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zakończył misję w Warszawie i wraca do Kijowa. Tam ma objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce wymieniani są Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa prezydenckiej kancelarii, oraz obecny wiceszef MSZ-u Oleksandr Myszczenko. Przed Bodnarem funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce pełnił Wasyl Zwarycz, który również ma teraz zostać wiceministrem spraw zagranicznych. Sytuacja nadal jest bardzo dynamiczna. Tak o potężnych pożarach, które nawiedziły Hiszpanię, mówi brygadier Paweł Dąbrowa. W niedzielę polscy strażacy pracowali w okolicy miejscowości Avila, około 100 kilometrów na zachód od Madrytu.
4: Sytuacja zaczyna się trochę stabilizować, to nas bardzo cieszy. Marzy nam się, żeby spadł deszcz, co by nam znacznie ułatwiło pracę. Nasze działania nie sprowadzają się stricte do tego, żeby czasami gasić pożar, ale też żeby dogaszać miejsca, które już zostały wcześniej ugaszone, po to, żeby nie doszło do ponownego zapuszczenia ognia.
2: Mówił na antenie internetowej Radia RMF 24, brygadier Paweł Dąbrowa.
5: Fakty ze świata popkultury w RMF FM.
2: Pamiętacie jedną z najbardziej ikonicznych scen z Pulp Fiction? Uma Thurman w tańcu z Johnem Travoltą. Teraz kostium aktorki z filmu Quentina Tarantino zostanie zlicytowany w Los Angeles. A jak przypomina Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, stał się on częścią historii kina i mody. All right, let's
6: see what you can do. Biała dopasowana koszula i czarne, lekko rozkloszowane spodnie z nogawkami przed kostkę. Na scenie w Jack Rabbit Slim tańczą Uma Thurman i John Travolta jako Mia Wallace i Vincent Vega w twiście do piosenki Chucka Berry'ego You Never Can Tell. Ta scena stała się legendarnym memem w internecie, a teraz kostium filmowej Mii po ponad 3 dekadach od premiery filmu może trafić w ręce prywatnego kolekcjonera. Prostota tego zestawu okazała się jego największą siłą. Kostium zostanie sprzedany za co najmniej $15,000. Aukcja w Los Angeles 26 sierpnia.
2: W faktach teraz sport. Magdalinet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA na twardych kortach w kanadyjskim Toronto. Po 2 godzinach walki pokonała Kanadyjkę Carol Zhao 4-6, 6-1, 6-4. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Iwa Jowicz. Do drugiej rundy awansowała też Magdalena French, która zmierzy się również z Amerykanką Jessicą Pegulą. Niezwykły wyczyn Polaka oficjalnie rekordem Guinnessa. Maciek Grudkowski, 6-krotny mistrz świata i 20-krotny mistrz Polski w windsurfingu, we wrześniu ubiegłego roku podjął próbę przepłynięcia Bałtyku ze Szwecji do Polski na desce z żaglem. Trasę około 227 km pokonał w rekordowym czasie 8 godzin i 28 minut. Po 10 miesiącach rekord został oficjalnie uznany. A z nowym rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
7: Rekord Guinnessa oficjalnie został pobity. Ty kiedyś o tym dowiedziałeś?
8: Dowiedziałem się o tym jakoś w połowie lipca, ale tak się akurat złożyło, że dosłownie sekundę przed wylotem na Puchar Świata, więc teraz był dobry moment, żeby to ogłosić. No, minęło raptem 10 miesięcy od przepłynięcia, od tego challenge'u przepłynięcia Bałtyku, więc tak naprawdę już chyba o tym zapomniałem i tak trochę zaakceptowałem, że być może tego rekordu nie będzie po prostu.
7: Zmieniło się trochę spojrzenie na to, na ten wyczyn, na to, co się wtedy stało we wrześniu?
8: Nie, totalnie nie. To jest, myślę, że ja ciągle zawsze idę do przodu i nigdy nie mam jakichś takich, nie gloryfikuję za bardzo przeszłości i swoich jakichś osiągnięć, więc może kiedyś za 20 czy 30 lat, ale tak naprawdę to jest po prostu chyba fajna rzecz, żeby sobie gdzieś tam powiesić.
7: Dlaczego było trzeba tyle czekać na ten oficjalny wpis?
8: Są dwie drogi. Możesz mieć albo przedstawiciela Guinnessa u siebie na wydarzeniu, natomiast my mieliśmy dwutygodniowe okno pogodowe, więc byłoby to bardzo trudne, praktycznie niewykonalne. Albo możesz złożyć dowody po wydarzeniu i wtedy jakby weryfikacja i późniejsza ratyfikacja tego rekordu po prostu trwa. I totalnie nie masz pewności, czy będzie trwała na przykład 2 czy 20 miesięcy.
7: Pamiętam, jak rozmawialiśmy wtedy na plaży. Przyznam szczerze, ledwo co szedłeś, no jednak taki wysiłek, a teraz mówisz, że ledwo co pamiętasz ten wyczyn. Jak wrócić do siebie po takim wysiłku?
8: 9 dni po tej akcji, kiedy się widzieliśmy na plaży we Władysławowie, miałem Puchar Świata już w Niemczech, więc musiałem bardzo się sprężyć z regeneracją, dużo fizjoterapii, krioterapii, sauny, no po prostu dobrych ludzi wokół siebie, którzy wiedzą jak to zrobić i są w stanie ci pomóc. Całe szczęście, no mam już trochę doświadczenia czy z regeneracją, czy z różnymi drobnymi urazami, więc tych ludzi wokół siebie mam. Nie ukrywam, że te 9 dni to było na styk. Pierwsze 2 dni po prostu leżałem w łóżku i spałem większość czasu, ale jakoś tam się udało, no. Aczkolwiek wspominam ból pleców i tam dwójek i czwórek, wspominam do dziś, to na pewno.
7: Ten początek taki spokojny tego płynięcia, on też był wyczerpujący? Czy już jednak ten pęd przy tych 3-metrowych falach?
8: Nie, no przede wszystkim ten początek był lekkim zaskoczeniem, bo prognoza była bardzo dobra, miało wiać od samego wybrzeża Szwecji, a w pierwsze 2 godziny zrobiłem 8 kilometrów. No w takim tempie bym nie dopłynął, tak? To jest tempo naszych herosów, pływaków, którzy przepłynęli w pław mniej więcej, tak? Właśnie tam 3-4 kilometry na godzinę. Więc ja bym tego w takim tempie po prostu na desce nie przepłynął. Całe szczęście po 2 godzinach gdzieś tam ten wiatr się pojawił i w kolejne 6,5 godziny zrobiłem 220 km. Więc jak już zacząłem płynąć, to trochę się uspokoiłem, że pewnie się uda. Natomiast gdzieś tam po 3 godzinach płynięcia zaczęły się dziać rzeczy, których jeszcze nie doświadczyłem. Czyli na przykład jakieś dziwne rzeczy z układem nerwowym, takie kognitywne, dziwne doznania, że trochę gorzej widzisz, że trochę gorzej procesujesz informacje, które są i tak dalej. Warunki były dalekie od optymalnych, bo mieliśmy dużą falę, dzień wcześniej po prostu bardzo mocno wiało. I ten środek, gdy nie widzisz nic, nie wiesz do końca, bo ja też nie miałem przy sobie takich przyrządów, żeby wiedzieć, ile zostało do końca i tak dalej. Na radiu ledwo słyszysz, jest bardzo trudna komunikacja i ja widzę tylko swoją prędkość, która przy takich warunkach była po prostu bardzo niska. Nie było to łatwe, natomiast pomaga trochę fakt, że jak jesteś w połowie, no to przecież nie zawrócisz, no bo to nie ma najmniejszego sensu, równie dobrze możesz płynąć po prostu w zadaną stronę.
7: Już bliżej do domu.
8: Dokładnie, no już jak jesteś za połową, no to po prostu nie ma opcji.
7: Który moment najbardziej zapamiętasz? No już po tych 10 miesiącach, jak można było to sobie wszystko ułożyć w głowie?
8: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało i pamiętam, że im bliżej wybrzeża, tym te warunki robiły się lepsze, fala się zmniejszała, wiatr był równie dobry cały czas i jakoś tak po prostu zaczęło iść z górki. Pamiętam też, że dopłynęliśmy do inwestycji, do wiatraków powstających na dnie morza. I ja jakby wiem, że polskie wody terytorialne mają 12 mil i myślałem, że zostało 12 mil, a to się okazało, że to jest jakaś tam specjalna strefa taka właśnie pod te wiatraki, 20 kilka mil od brzegu, więc różne były emocje.
7: Czy dziś byś to powtórzył?
8: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny, czy jakiś taki wewnętrzny cel, że chcę pobić ten rekord, bo ten rekord jest absolutnie do pobicia. Natomiast no raczej jestem takim gościem, któremu się nudzą rzeczy dosyć szybko, więc chyba nie chciałbym po prostu zrobić coś równie fajnego, ale być może trochę w innej dziedzinie, czy w jakimś innym polu.
7: Czyli to nie było takie straszne też wspomnienie, takie męczące, że nie powtórzyłbyś już tego nigdy?
8: Na plaży, jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
7: No właśnie.
8: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk, i wtedy już wiesz, miesiąc później już sobie myślisz, no może, czemu nie i tak dalej, więc bardzo szybko się zapomina o tych skrajnie negatywnych emocjach. Ja tak mam, że nauczyłem się po prostu nie trzymać tej traumy.
7: Piękny wyczyn, rekord Guinnessa jest. Co dalej? Co dalej z twoją karierą w tym momencie?
8: Cały czas aktywnie się ścigałem w Pucharze Świata, walczę o kolejne Mistrzostwa Świata. Obiecałem sobie, że ten sezon będzie trochę ciszej o mnie, w sensie takim, żeby się aż tak dużo nie działo i żeby móc się faktycznie skupić w 100% na sporcie i tak nie gnać z milionem projektów przed siebie, ale to się średnio udaje i cały czas gdzieś tam w tle różne rzeczy się dzieją, różne rzeczy się kiełkują i różne jakby ziarna zostają zasiane, więc myślę, że wkrótce będziemy ogłaszać jakieś kolejne ciekawe rzeczy.
2: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od Maćka Rutkowskiego, którego wyczyn został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Przypomnę, na desce windsurfingowej w niecałe 8,5 godziny pokonał około 227 kilometrów ze Szwecji do Polski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dwanaście minut po godzinie trzeciej to jest ta właściwa pora, o której rozpoczyna się program
0: RMF Kuba.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: O tej porze w RMF FM poinformuje was Mateusz Bożek.
2: Na początek tego wydania faktów ważne wieści dla kierowców z trasy S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Powiemy też o planach rządu dotyczących obniżki cen paliw. Z resortu energii płyną nowe informacje. A na koniec o kosmicznych planach kopalni Wujek. Kierowcy, musicie uważać na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Rychnowa to odcinek Ostróda-Olsztynek. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdańska. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżka VAT-u na paliwo. Takie sygnały docierają do nas z resortu energii. W ubiegłym tygodniu Donald Tusk zasugerował, że rząd może wprowadzić obniżkę cen na stacjach na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pod warunkiem, że ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku napięć na Bliskim Wschodzie. Dlaczego nie będzie pełnego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej? To wyjaśni reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Dlatego, że do tego potrzebna byłaby ustawa, a do obniżki VAT-u wystarczy tylko rozporządzenie. W sierpniu trwają sejmowe wakacje, dlatego nie dałoby się do połowy miesiąca przyjąć odpowiedniego projektu. Minister Miłosz Motyka stwierdził jednak, że trwają także rozmowy z Orlenem.
4: To są to rozmowy przede wszystkim pod kątem właśnie minimalnych marży detalicznych. O tym rozmawiamy. One są de facto dzisiaj obniżone do minimum. Pewnego rozszerzenia wymaga też ten zakres promocyjny, który Orlen ma.
3: Szef resortu energii stwierdził też, że obniżka cen paliw byłaby dziś pewna, gdyby nie decyzja Karola Nawrockiego o skierowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał daninę w wysokości 60% zarobków wygenerowanych od marca do grudnia 2026 roku. Prezydent uzasadniał jednak, że prawo nie może działać wstecz, więc wdrażany podatek powinien dotyczyć tylko przyszłych zysków.
2: Wrocławska prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Kobieta opuściła już szpital. Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej. 18-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ruszyły pilne prace związane z pogłębieniem morskiego wejścia do portu we Władysławowie. Piasek pobrany z dna wylewany jest na brzeg. Dzięki temu plaża staje się większa.
5: No dobrze, ja to lubię duże plaże. Tak?
6: Dzisiaj żałuję, że nie wzięliśmy takiej kuchenki podręcznej, bo można by było flądry zjeść na miejscu.
7: Tyle miejsca jest też.
6: Piach nie sypałby na patelnię.
7: No właśnie, bo jak jest mokry, to nie sypie.
6: Tak.
7: Sypywanie piasku to oznacza jedno nad morzem, bursztyn.
8: Tak.
7: Jest? Nie ma go?
8: Jest. Dzisiaj akurat mi się udało. Pokażę.
7: To jest porządny kawałek.
8: Pierwszy raz taki duży znalazłem.
9: Różne z dna, no niestety się nie przygotowałem. Przypadkiem przyjechałem, patrzę, coś ludzie zbierają, mówię, podejdę, nie? No i patrzę, bursztyny faktycznie zbierają ludzie. Jak na to, że nic nie mam, tylko patyczek i kubek. I tak jest naprawdę całkiem nieźle.
2: Usłyszał we Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
2: W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Pomysłodawca dr Tomasz Rożek przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
11: W kosmosie kolejne globy my będziemy zdobywali też pod ziemią. To nie jest tak, że na Marsie czy na Księżycu będziemy budowali piękne kopuły, jakie znamy wszyscy z filmów science fiction. Zbyt wysokie promieniowanie, brak atmosfery, zbyt duże wahnięcia temperatury, to wszystko powoduje, że my wszędzie tam też będziemy wchodzili pod ziemię. Albo będziemy korzystali z naturalnych, geologicznych tworów na tych globach, jak chociażby tunele lawowe, albo będziemy budowali infrastrukturę i ją przysypywali grubą warstwą regolitu czy marsjańskiego gruntu. Więc tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią.
2: Wczoraj z naukowcami i samorządowcami spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla kosmicznego projektu w kopalni Wujek. Niezwykle skomplikowaną operację u 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg. Właściwie przebudowę niemal całego serca.
12: No to była bardzo skomplikowana operacja, tak nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo. Polega to na tym, że koledzy kardiochirurdzy zamieniają pracę prawej komory na lewą komorę, a lewa komora pełni taką funkcję połowy komory prawej i tak naprawdę jest ona wspomagana dodatkowym krążeniem, które koledzy stwarzają takie specjalne tunele wewnątrz i zewnątrz sercowe, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować. Zabieg jest bardzo złożony i tak jak mówił pan doktor Zaleski, wymaga dużo czasu, wieloetapowości, no i także dwóch zabiegów kardiochirurgicznych, żeby to wszystko poszło sprawnie. Niestety rozległość tego zabiegu jest olbrzymia, tyczy większości tkanek mięśnia sercowego, jak również naczyń odchodzących od serca, w związku z czym bardzo łatwo jest popełnić jakiś błąd, czy doszyć, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, łatkę nie tak jak trzeba, w związku z czym wyniki tych zabiegów nie zawsze są optymalne, a w naszym przypadku udało się naprawdę to fantastycznie, tak jak państwo widzą, Mikołaj funkcjonuje bardzo dobrze, jak zaglądamy mu do serduszka, również to serce funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno, prawda? Także nie mamy żadnych zaburzeń o charakterze właśnie niewydolności, niedomykalności zastosowkowych, czy też zwężeń, czego moglibyśmy się obawiać. Natomiast na chwilę obecną to wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno.
13: W jakim stanie Mikołaj trafił tutaj do państwa, do szpitala?
14: Mikołaj trafił do nas z zespołem niedorozwoju lewego serca, czyli jego lewa komora nie jest prawidłowo rozwinięta. Prowadzone jego leczenie było w innym ośrodku i niestety doszło do licznych powikłań, przede wszystkim rozwoju nadciśnienia płucnego i no to powodowało, że Mikołaj był kwalifikowany do przeszczepu serca i płuc w ośrodku macierzystym. Udało się tego uniknąć. No pierwsze zadanie, pierwsze wyzwanie przed nami to było wyleczenie tego nadciśnienia płucnego, które się wytworzyło i tutaj pan profesor Kusa ze swoim zespołem poprzez interwencje wewnątrznaczyniowe i leczenie farmakologiczne to nadciśnienie płucne wyleczył. No i później mogliśmy przystąpić do tej operacji rekonstrukcyjnej.
13: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
14: Każdy z tych elementów to są operacje wykonywane. Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch, no w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda, czyli dwóch operacji jednocześnie. Ona trwała 12 godzin pracy dwóch zespołów, prawda? Czyli jeśli by pracował jeden zespół, no to ona by musiała trwać powyżej 20 godzin, co w zasadzie jest niemożliwe, żeby organizm ludzki tak długo był w trakcie krążenia pozaustrojowego. Jest to dwa zespoły chirurgiczne, mój i pani doktor Kopacz z doktorem Gęcą i do każdego zespołu jest przypisane kilkanaście osób, prawda? Czyli lekarzy kardiologów, anestezjologów, pań pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych i no, podwojony zespół krążenia pozaustrojowego.
13: Co teraz dalej z Mikołajem będzie? Jaka rysuje się przyszłość?
14: Wymaga bardzo skrupulatnej kontroli, dlatego że no, jest to innowacyjny zabieg na tyle, że nie mamy takich pacjentów i nie mamy kogo zapytać, jak taki pacjent funkcjonuje w przyszłości. No, mamy oczywiście informacje jednostkowe, jak podobni pacjenci funkcjonują, więc wymaga skrupulatnej kontroli. Jest w tym momencie 3 miesiące po operacji. No, jak państwo widzą, doszedł bardzo szybko do siebie i funkcjonuje już w zasadzie normalnie. No, tak naprawdę czas pokaże, ale jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo ta prawa komora systemowa funkcjonuje dobrze, a no z doświadczenia wiemy, że jeśli start jest dobry, to później wiele, wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat, to serce funkcjonuje dobrze.
13: Ja bym chciała zapytać jeszcze o te przygotowania do zabiegu. My tu mówimy o 12 godzinach zabiegu, ale w ogóle podjęcie decyzji takiej to jest chyba trudna sprawa.
14: No tak, dokładnie. Decyzja, najtrudniejszym elementem operacji jest decyzja, prawda? Podjąć się tego trudnego zadania, które jest ogromnie ryzykowne, bo wiemy, że tych operacji, których jest mało przeprowadzanych, wiemy, że duża część nie kończy się dobrym efektem. No ale tutaj no, mieliśmy sytuację wszystko albo nic, prawda? Czyli to ułatwiało nam podjęcie decyzji, bo jeśli byśmy tego nie zrobili, no to tak naprawdę rokowanie co do życia Mikołaja było bardzo złe.
13: Czy będą potrzebne kolejne operacje?
14: Znaczy, mam taką głęboką nadzieję, że nie będzie wymagana operacja kardiochirurgiczna już u Mikołaja w przyszłości. Jest duża szansa, że ewentualne braki wzrostu tkanek, prawda? No bo oprócz tego, że mamy ten efekt na dziś, no to wszystko musi jeszcze rosnąć razem z Mikołajem, bo jest dzieckiem, że te rzeczy będzie można robić wewnątrznaczyniowo.
13: Czy Mikołaj może teraz funkcjonować tak samo jak inne dzieci w jego wieku?
14: Taki był cel operacji, żeby przywrócić taki model krążenia, który da jak najlepsze funkcjonowanie, jak najlepszą jakość życia. Także tak jak Państwo widzicie, no Mikołaj swojej aktywności takiej ruchowej, intelektualnej nie odbiega od swoich rówieśników i no i tego oczekujemy od jego przyszłości.
13: My widzimy Mikołaja rzeczywiście ruchliwego. Jak funkcjonował Mikołaj przed tą operacją?
14: Znaczy, pacjenci, którzy mają nadciśnienie płucne, to są pacjenci, którym brakuje tlenu. Oni to widzą rodzice poprzez sinienie, prawda? Czyli ten pacjent, no ja to porównuję zawsze, mówię rodzicom, jak no, zwykły człowiek na wysokości 8000 metrów, prawda? Czyli saturację w okolicach 80, prawda? Brak tchu, brak możliwości wykonywania jakiegokolwiek wysiłku, konieczność częstych odpoczynków, więc no tak wygląda jego funkcjonowanie przed operacją.
15: To był dla nas ogromny stres, dlatego że nie wiedzieliśmy, co będzie dalej z Mikołajkiem, bo naprawdę to, że tak powiem, ta operacja to była naprawdę ostatnia deska ratunku dla Mikołajka. Jak wyglądało jego życie? To znaczy na pewno widzieliśmy, że się więcej męczył. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust, jak go kąpaliśmy, naprawdę był dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił. Bo też mam dwójkę rodzeństwa Mikołajek ma, więc jak się bawili, widziałam, że on się więcej męczy. No i pan doktor też tutaj, Grzegorz Zalewski, powiedział, że to też nie może tak funkcjonować. Nie może tak zostać. Musi być coś zrobione, bo po prostu nie wiadomo, ile by pożył Mikołajek.
13: A jak teraz Mikołaj funkcjonuje?
15: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wadę serca, że on jest po tej operacji, bo on naprawdę nie możemy za nim nadgonić. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega, uwielbia samochody. Widzimy po nim, że on się mniej męczy, nie ma tych zasinień na ciele. Naprawdę, to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko. Pan doktor, no, naprawdę, ja to zawsze będę... On po prostu podarował Mikołajowi życie, szansę na funkcjonowanie, no, że tak powiem, na normalne życie, tak? Dzięki Bogu pan doktor się tu zdecydował przeprowadzić i mówię, jesteśmy tak wdzięczni, że będziemy się kłaniać do końca życia, naprawdę, i dziękować.
2: Z kardiologiem profesorem Jackiem Kusą, kardiochirurgiem doktorem Grzegorzem Zalewskim oraz panią Hanną, mamą Mikołaja, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kolejne minuty przed nami. Dzień się rozpoczyna, dzień się zaczyna. Za chwilę wstanie słońce.
0: RMF Kuba.

0: grande en donde quepa tu corazón.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Sandunga!

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Chcę właśnie teraz wiedzieć, przedstawi Mateusz Bożek.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców z drogi S3 i autostrady A4. Jeśli jedziecie tymi trasami, dajcie głośniej. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry pokażą dziś nawet 38 stopni. Na koniec zajrzymy do Łańcuta, w którym w najbliższy piątek zagości kino. Kierowcy. Zablokowana w kierunku Lubawki jest trasa S3 w Jaworze na Dolnym Śląsku. Dachował tam bus. Nie ma informacji o poszkodowanych. Musicie uważać także na autostradzie A4 w Michałowie, niedaleko Opola. Tam bus zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. W tym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Nawet 38 stopni mogą pokazać dziś termometry w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Dla tych rejonów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. W zachodniej i północnej Polsce temperatura sięgnie maksymalnie 33 stopni. Tam również obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Nasz system energetyczny jest bezpieczny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Szef tego resortu stwierdził, że Polska jest przygotowana na kolejną falę upałów.
3: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma większe, widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
2: Mówił minister Miłosz Motyka. Dodał, że Polska może pełnić rolę eksportera energii na Węgry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Ze względu na niski stan wody w Dunaju zamknięto węgierską elektrownię jądrową w Paksz. Dwa śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, połączone w jedno. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Teraz pokrzywdzeni powinni kierować korespondencję właśnie do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratury Regionalnej. Prokuratura Krajowa prowadziła do tej pory postępowanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Jak informują śledczy, w sprawach zachodzi łączność podmiotowa i przedmiotowa, stąd połączenie śledztw. Afera Zonda Krypto wybuchła wiosną tego roku. Użytkownicy tej giełdy zaczęli mieć problemy z wypłatą środków. Wszczęto wówczas śledztwo pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
2: Nieznany pocisk uderzył w statek handlowy w cieśninie Ormus, około 40 km od omańskiego miasta Hasab, informuje brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Żeglugi. Dotychczas brak informacji o ofiarach lub uszkodzeniach. Incydent oznacza dalszą eskalację działań zbrojnych w rejonie Zatoki Perskiej. Znany muzyk zagra innego znanego muzyka w filmie biograficznym. W jaką rolę wcieli się John Legend? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: John Legend zagra Harry'ego Belafonte, pomysłodawcę charytatywnego przeboju We Are The World, autora wielkiego hitu Banana Boat Song. Here I come and we wonder. Film to będzie opowieść o burzy politycznej i kulturowej wokół powstawania albumu Graceland Paula Simona sprzed dokładnie 40 lat, który nagrywano w ogarniętej apartheidem RPA. Belafonte był głosem sumienia i doradcą, którego Simon nie posłuchał. W obsadzie biografii są też m.in. Guy Pearce i znana z Wicked Cynthia Erivo. Zdjęcia do filmu właśnie ruszyły w RPA. Czekamy na datę premiery.
2: A skoro mowa o kinie, Łańcut w najbliższy piątek znajdzie się na podkarpackim szlaku filmowym. To okazja, by przypomnieć sobie filmy nagrane we wnętrzach tamtejszego zamku, a to choćby Trędowata.
6: Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące, czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie na szlaku przywołujemy, organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. W tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trędowatą.
2: Bo, jak przypomina Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej, w tym roku mija 50 lat od premiery tego filmu. Z kolejnymi efektami my wraz z RMF FM wracamy punktualnie o 6. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego. We'll be right back.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nowy dzień się budzi, nowy dzień się zaczyna. Czwarty dzień sierpnia 2026.
0: Słuchacie RMF Kuba.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: excelente.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Trzy osoby ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego.
3: To opozycjonista Adam Borowski,
2: Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch,
3: i Piotr Pytel. Od tej informacji zaczynamy fakty.
2: Tylko 7 powiatów na Lubelszczyźnie włączyło alarmy przeciwlotnicze.
3: 10 tego nie zrobiło w czasie, kiedy do Polski w zeszłym tygodniu wlatywała rosyjska rakieta.
2: To fakty RMF FM 4 sierpnia.
3: Najcieplej o poranku w Krośnie 23 stopnie.
2: A najchłodniej w Łebie 13.
3: Jest punktualnie 6.
2: Adam Borowski, były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u.
3: Piotr Staruch-Staruchowicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci środowiska kibiców Legii Warszawa.
2: I Piotr Pytel, odsiadujący karę dożywocia za niepopełnione przestępstwo.
3: To są trzy osoby ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Aby zostało zastosowane prawo łaski, musi być spełniony jeden z trzech warunków, przekazał prezydencki minister Mateusz Kotecki.
4: Odbycie znacznej części kary pozbawienia wolności, posiadać nieposzlakowaną opinię, naprawić szkodę wyrządzoną w czasie przestępstwa, być w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź trudnej sytuacji rodzinnej bądź materialnej.
3: Jak podkreślił Kotecki, prezydent do tej pory zastosował prawo łaski wobec 7 osób i odmówił udzielenia tego prawa kolejnym 5 osobom. Tylko 7 powiatów na Lubelszczyźnie włączyło syreny alarmowe po wtargnięciu rosyjskiej rakiety na terytorium Polski.
2: 10 z nich ich nie włączyło albo zrobiło to z opóźnieniem. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski tłumaczył, że choć procedury zadziałały prawidłowo, to zawiódł czynnik ludzki. Między innymi w powiecie biłgorajskim, czyli tam, gdzie spadła rosyjska rakieta, syreny nie zostały włączone.
6: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego.
5: Mówił wojewoda lubelski i dodał, że podjęto decyzję o wdrożeniu zdalnego systemu aktywacji dla 164 syren na Lubelszczyźnie. Oznacza to, że dyspozytorzy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą mogli uruchamiać sygnały ostrzegawcze bez angażowania władz powiatowych.
2: Przypomnijmy, pocisk H-101 spadł w czwartek przed 4 rano na pole nieopodal wsi Tarnawa Kolonia.
7: To są poranne fakty w RMF FM.
3: Ministerstwo Zdrowia złożyło wczoraj apelację od wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek od firmy Pfizer.
2: Chodzi o decyzję sądu w Brukseli, który nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie ponad 60 milionów zaległych dawek preparatu przeciwko koronawirusowi.
3: A fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Jeden z głównych elementów w dokumentach, które złożyła Polska, to wniosek o to, by nasz kraj nie musiał płacić pieniędzy do czasu, aż sąd rozpatrzy tę apelację. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk podkreślała w rozmowie ze mną, że polski rząd liczy się z tym, że będzie musiał zapłacić całą karę, ale na razie wykorzysta wszystkie narzędzia, by tego uniknąć.
9: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów. No i tutaj nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. I tutaj jest spójne stanowisko całego rządu.
8: Konsekwencje sprawy nieodebranych szczepionek odczuwa też Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W lipcu wierzytelności tej ważnej instytucji zostały zajęte. Agencja skierowała już formalny sprzeciw, a sąd w Brukseli tą sprawą zajmie się 18 sierpnia.
2: Wspomniany minister finansów i gospodarki Andrzej Domański będzie po 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM.
3: 111 cm. Tyle pokazuje najnowszy pomiar na wodowskazie przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Przypominamy, po ubiegłorocznych rekordowo niskich pomiarach hydrolodzy obniżyli tak zwany punkt zero wodowskazu o 100 cm.
2: No i tym samym to nowe historyczne minimum Wisły w Warszawie na stacji Warszawa Bulwary to 104 cm, czyli brakuje już tylko 7 kresek.
3: I sytuacji nie poprawia utrzymująca się upalna pogoda.
10: No ja bym powiedział nawet, że jest kiepsko. No jak pan widzi, co płynie Wisłą. Sywkiła, mogiła. Są wysepki już na Wiśle, ale no jeszcze nie jest tak źle.
11: Pamięta pan lepsze czasy?
10: Oj, pamiętam. Przychodziliśmy się kąpać. No ale to już było ponad 30 lat temu.
12: Coś tam się pojawia, dużo takich kamiennych wysep się pojawia, ale to szczególnie jest za tym mostem gdańskim, tak, za dwupoziomowym.
13: I tak jak kajakiem pływam, no to aż tak to nie przeszkadza, jak jest, nie wiem, metr głębokości czy coś, no ale motorówki, już bym się bał wypłynąć, już bym się bał.
2: Te głosy na bulwarach Wiślanych zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: No, dziś jeszcze nie najgorzej, bo patrząc w przyszłość, jutro prognozy straszą 36 stopniami w cieniu, no a teraz, jak mówiliśmy, najcieplejszym miastem o poranku Krosno, 23 stopnie, 5 minut po 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest

0: To posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Thank you.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Żywocie grozi 18-letniemu obywatelowi Ukrainy, który w sobotę we Wrocławiu zranił nożem 30-letnią Polkę.
2: Prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie Ukraińca, informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: 18-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, przekazał prokurator Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
4: Jaki był motyw działania tego, podejrzany nam nie powiedział.
3: Napastnika złapano krótko po ataku, a kobieta wczoraj opuściła szpital.
2: Prawie 400 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki intensywnego deszczu i burz, które przeszły nad Polską.
1: A najwięcej interwencji było w centralnej Polsce, w województwach łódzkim i mazowieckim.
5: Myślałem, że generalnie to bardziej przejdzie tam na Nowy Dwór Mazowiecki przez Pruszków.
6: Pioruny, właściwie ściana deszczu. No, duże zaskoczenie jak na centrum Warszawy.
7: Kałuże i jaki sposób jazdy, gdy trochę jest jednak tej wody na ulicach?
5: Uważam, że przede wszystkim dobre opony.
2: Usłyszał w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Jeszcze informacja o porannych utrudnieniach w ruchu pociągów kolei mazowieckich.
2: Opóźniona jest część składów na linii Warszawa-Łuków.
1: Na odcinku Mrozy-Kotuń doszło do awarii rozjazdów.
2: I te utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 7:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Z utrudnieniami też poranne powitanie zwycięzców siatkarskiej Ligi Narodów. Ono na razie odwołane, bo biało-czerwoni wciąż nie wrócili z Chin.
2: Czas na fakty sportowe, które ma dla nas Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: Co się stało?
9: Przyczyna jest prozaiczna. Opóźnił się samolot z Ningbo, którym nasi siatkarze ostatecznie dotarli do Pekinu, ale z opóźnieniem nie zdążyli na przesiadkę i czekamy na wieści, czy i ewentualnie o której godzinie odbędzie się powitanie. Ale na pewno nie zgodnie z pierwotnym planem, z którym biało-czerwoni mieli lądować na lotnisku Chopina w Warszawie już za godzinę. MVP turnieju finałowego, przypomnę, został Tomasz Fornal, który w podcaście w stylu Krychowiaka uchyla rąbka tajemnicy, jak wzbił się na tak wysoki poziom.
10: W sporcie profesjonalnym najważniejszą rolę odgrywa mental i tylko to. To jest najważniejsza rzecz. Pewność siebie, jakie masz podejście mentalne do treningu, czy jesteś w stanie się poświęcić i tak dalej. Głowa to jest 70% sukcesu.
9: Całą rozmowę Grzegorza Krychowiaka z Tomaszem Fornalem mamy na naszym kanale na YouTube. Magdalena Fręch i Magdalinet z awansem do drugiej rundy tenisowego turnieju w Toronto. Fręch pokonała w dwóch setach francuskę Jean-Jean, a Linet Kanadyjkę Zhao. Iga Świątek rozpocznie turniej od drugiej rundy za kilka dni. Z turniejem tenisistów w Montrealu już w pierwszej rundzie pożegnał się Kamil Majchrzak. Przegrał z Francuzem Gaelem Monfisem. Na popołudnie został przełożony mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem Gironem. Około 13:00 drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Z Międzyzdrojów do Szczecina. Wczoraj po finiszu w Koszalinie jako pierwszy żółtą koszulkę lidera założył etapowy zwycięzca Włoch Jonathan Milan. W klasyfikacji generalnej tylko o 2 sekundy wyprzedza Kamila Małeckiego.
11: Magdalena Karpat-Marek jest już na obiekcie, jak było słychać, a teraz prognoza.

czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
2: A pod lupą porannych faktów Port Polska.
3: Największe lotnisko w Polsce planowane między Łodzią a Warszawą. W piątek odwołano prezesa i jednego z członków zarządu spółki CPK, która odpowiada za inwestycje.
2: Ukraińskie drony zaatakowały o poranku region moskiewski.
3: Donald Trump daje Iranowi ostatnią szansę przed dekapitacją.
2: I po tej dyplomacji a la Trump krótka wizyta na Półwyspie Helskim.
4: Na święty spokój masz, super.
3: 568 milionów złotych wyniesie kwota odszkodowań dla wywłaszczonych właścicieli gruntów, na których powstać ma Port Polska. Dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Chodzi o największe lotnisko w Polsce planowane między Łodzią a Warszawą w mazowieckim Baranowie. W piątek odwołani zostali prezes, jeden z członków zarządu spółki CPK, która odpowiada za te właśnie inwestycje.
3: A Michał razem z nami w porannych faktach o 7. Dzień dobry, Michał.
5: Dzień dobry.
3: Ty odwiedzałeś Baranów. Kiedy skończą się wywłaszczenia?
5: W październiku. Wtedy też fizycznie ma już ruszyć budowa, to potwierdza Piotr Achwalski z Portu Polska.
6: Mamy stradziałek, większość już pozyskaną. W tym miejscu, gdzie potrzebujemy, mamy już decyzje lokalizacyjne, więc możemy budować.
5: Z kolei mieszkańcy Baranowa pokazali mi, że większość ich sąsiadów już się stamtąd wyprowadziła.
7: Ta strona to praktycznie tutaj cała. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
5: Kiedy się wyprowadziła córka stąd?
7: A do grudnia ma termin wyprowadzenia się. Pieniążki już dostała, sobie tam poukładać na to wszystko tego.
5: Dużo osób zostało, dużo osób nie chce się wyprowadzić?
7: Bardzo mało. Między innymi ja należę do tych, bo przecież trochę mi było szkoda.
5: A pierwszy samolot w Baranowie ma wylądować według planów za ponad 6 lat.
2: Jak dzisiaj wygląda to miejsce, to możecie zobaczyć na rmf24.pl. Do Baranowa wrócimy w porannych faktach. Ukraińskie drony zaatakowały region moskiewski.
3: Jak przed chwilą podały lokalne władze, zginęło 5 osób, 6 zostało rannych.
2: Z kolei Ukraina informuje, że w rosyjskim nalocie na miasto Sumy zginęła 1 osoba, kilka zostało rannych.
3: Rosjanie zaatakowali cywilną infrastrukturę miasta bombami kierowanymi. Stany Zjednoczone prowadzą rozmowę z Teheranem na prośbę strony irańskiej. Tak ogłasza Donald Trump.
2: Amerykański prezydent jednocześnie ponownie zagroził potężnym atakiem na Irana.
3: Chcę dać im ostatnią szansę, zanim dojdzie do dekapitacji. To, co zaplanowaliśmy i co wciąż planujemy, jest niezwykle trudne do zrealizowania. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudne zadanie.
2: Tymczasem strona irańska przekazała, że nie prowadzi żadnych rozmów z USA.
8: Europa w kryzysie energetycznym.
3: Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez stary kontynent.
2: Susza i wysoka temperatura powodują coraz trudniejszą sytuację energetyczną.
3: Niski poziom wody w Dunaju sprawił, że rumuńskie władze wyłączyły jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie.
2: Rumuńska armia wznowiła kontrolowane detonacje na rzece, aby doprowadzić więcej wody do tej właśnie siłowni.
3: Jak mówił w radiu RMF24, Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, Europie grozi wizja blackoutu.
9: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić.
2: Afrykańskie upały szykują się także w Polsce.
3: A przyjemne 18 stopni w tej chwili na Półwyspie Helskim. W południe 22 kreski.
2: Nasz reporter sprawdzał, jak przebiegają wakacje w Kuźnicy.
10: W domu śniadanko, tutaj albo czasami na plaży, więc można odpoczywać.
11: Lubię wstawać sobie trochę wcześniej i na przykład tak jak teraz tutaj jestem, to sobie nawet wyjść na plaży, pobiegać właśnie, jak jest jeszcze takie słoneczko nisko i tak super świeci na wodę. Półwysep ogólnie jest miejscem, do którego warto przyjechać i się tak po prostu odciąć od jakby tamtej części Polski. Tutaj po prostu jest inny świat i tutaj po prostu poczuć vibe.
12: Poranki tutaj jak wyglądają?
13: 6 rano. I już wstajesz, idziesz do piekarni, po bułeczki świeże.
10: Piekarni.
13: Urlop, ale o 6 rano już stoisz w piekarni, nie?
12: I wtedy tutaj.
13: No potem idziesz tu, no. Też od 7 już na nóżkach, nie?
10: Na plaży jak się idzie, to zawsze jest miejsce.
13: Tu są jakieś deski, pływają. Tam gdzieś jacht zobaczysz. No święty spokój masz, super.
3: Ciekawe, gdzie ten pan w Kuźnicy, w tym miejscu świętego spokoju, znalazł piekarnię. Te głosy na Półwyspie zabrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Nad morzem trochę chłodniej. Dokładną temperaturę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Magdalena Karwat-Marek.
0: Słuchacie RMF

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: A w faktach ważna informacja dla kierowców z Lubelszczyzny.
2: W pobliżu Woli Osińskiej na trasie S17 samochód osobowy uderzył w barierę.
1: Zablokowany w tej chwili ostrzegamy pas ekspresówki w kierunku Warszawy.
2: Czy na stacjach paliw będzie taniej?
1: Czy rząd zdecyduje się na podniesienie kwoty wolnej od podatku i zwiększenie drugiego progu podatkowego?
2: Między innymi te tematy pojawią się w porannej rozmowie w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Już za pół godziny, 7:30, gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister finansów Andrzej Domański. Zapraszamy. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiada tymczasem, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną.
2: Poinformował o tym podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live.
1: Na ten dzień planowana jest konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Centrum Technologii Kosmicznych ma powstać w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach.
1: Pomysłodawca dr Tomasz Rożek twierdzi, że podziemne wyrobiska są dobrym miejscem do testowania kosmicznych technologii.
3: Dzisiaj polskie i nie tylko polskie firmy po to, żeby kompleksowo zrobić badanie satelity czy jakiegokolwiek innego urządzenia lecącego w kosmos, muszą odwiedzić Berlin, muszą pojechać do Holandii, do Włoch, bo tam co innego, a później wrócić do Berlina. Zróbmy to w jednym miejscu.
4: Procesy likwidacyjne tutaj mogą być barierą również.
3: Tak, to jest znowu problem bardziej prawno-formalny niż techniczny czy finansowy.
2: Usłyszała nasza dziennikarka Anna Kropaczek.
1: Dodajmy, że ten pomysł utworzenia Centrum Technologii Kosmicznych w oparciu o infrastrukturę kopalni Wujek wspierał w poprzednich miesiącach katowicką kandydaturę na Polski Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Magic Karwat Marek. No posłuchajmy, bo to jest...
0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Pracujemy i analizujemy.
3: Czy to ulubione słowa ministra finansów Andrzeja Domańskiego?
2: Posłuchajcie, jak w porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał na pytania dotyczące zmian w systemie podatkowym.
3: O uwagę, prosimy też kierowców z Mazowsza.
2: Mamy ważne informacje z Krajowej Dwunastki i S8.
3: A na koniec zabieramy Was na kolonie.
2: W Kujawsko-Pomorskie.
3: Trwają prace, trwają analizy, pracujemy.
2: Minister finansów Andrzej Domański nie potrafił w porannej rozmowie w RMF FM opowiedzieć o szczegółach prac nad zmianami w systemie podatkowym, na przykład o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku.
3: To, jak przypominał ministrowi Tomasz Terlikowski, jedna z przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej i pierwsza z propozycji zapowiedzianych w expose przez Donalda Tuska.
4: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
5: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że prace trwają. Analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
4: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć? Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
5: Mamy harmonogram prac nad budżetem.
4: A naszych słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej?
5: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
4: Panie ministrze, chcieć to móc. Mówi stare polskie.
5: Wszystko robimy, aby tak było.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
3: Uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów na Krajowej Dwunastce w pobliżu Mniszka na Mazowszu.
2: Między Przysuchą a Radomiem policja kieruje ruchem. Utrudnienia też na S8 w pobliżu mostu Grota Roweckiego w Warszawie.
3: Tam na odcinku Wisłostrada Modlińska na pasach w kierunku Białegostoku auto osobowe uderzyło w barierę.
2: Numer do nas przypominamy 600-700-800.
3: Adres fakty@rmf.fm.
2: Powitanie polskich siatkarzy w Warszawie odwołane przez opóźnienie samolotu z chińskiego Ningbo.
3: Biało-czerwoni nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie na samolot do Warszawy.
2: A o szczegółach już teraz w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry.
2: Wiemy, co dalej z przylotem siatkarzy?
6: Oficjalnie wiemy tylko tyle, że Polacy podzielili się na grupy i część kadrowiczów wylatuje z Chin na własną rękę, część wróci z Pekinu w większej grupie. Na pewno zatem kibice nie przywitają na lotnisku Chopina w Warszawie wszystkich siatkarzy, tak jak to było planowane, tylko jeśli w ogóle część z nich. Kiedy? Tego też jeszcze nie wiemy. Możliwe, że dziś, możliwe, że jutro. Być może w ogóle czekamy na oficjalne wieści.
3: Cezary Dziwiszek, dziękujemy i przypominamy. Polacy w niedzielę wygrali Ligę Narodów. Mistrzami zostali po raz trzeci, drugi rok z rzędu.
2: Impreza sezonu jeszcze przed nimi. Od 9 września Mistrzostwa Europy.
3: Mistrzostwa rozegrane w 4 krajach. W Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Mecz otwarcia w Neapolu. Finał też w Italii, Mediolanie.
2: A wcześniej w ostatni weekend sierpnia memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Tutaj w Krakowie.
7: Wakacje z faktami RMF FM.
3: Zabieramy Was teraz na kolonie.
2: Nasz wóz satelitarny zaparkował przed harcerskim ośrodkiem wypoczynkowym w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim.
3: I tam gotowy na przygodę jest nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Dzień dobry. Jak wygląda poranek na wakacyjnej kolonii?
8: No za nami już taka poranna zaprawa. To, co czuć w powietrzu, to unoszący się zapach śniadania. Nie będziemy zdradzać, kto ile pompek zrobił dzisiaj podczas tej porannej rozgrzewki, ale powiemy, co dziś mamy w planie. Ze mną jest Krzysztof Kastner z Biura Podróży Obozowa Przygoda, główny organizator tego obozu. Co nas zatem dzisiaj czeka?
9: Obozowa przygoda na naszej bazie to 4 programy. Survivalowy, wodny, aktywny, a także ten dla najmłodszych. Dziś podpatrzymy, jakich umiejętności przetrwania w lesie nabył Wild Camp. Popłyniemy na supach oraz kajakach z programem Aqua Active, ale też porozmawiamy o emocjach, jakie towarzyszą dzieciom i rodzicom naszych obozowiczów.
8: A zatem przygoda, radość z wakacji, wypoczynek, kąpielówki są już przygotowane do usłyszenia w faktach RMF FM i w Radiu RMF 24.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, zapraszamy z faktami i wracamy punktualnie o 10.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nie ma jak Magic i jego prognozy pogody.
0: Słuchacie RMF Kuba.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Ich kolejne wydanie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: To nie był dron wojskowy.
3: Za chwilę nowe informacje dotyczące maszyny odnalezionej w Głupiance na Mazowszu.
2: Powojenny niewybuch, natomiast znaleziony na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Jana Pawła II w Warszawie.
3: Dopiero w połowie września poznamy wyniki kontroli NFZ-u w warszawskim szpitalu południowym.
2: A na koniec faktów włoska fantazja.
3: Czyli ziemny portret ikony Hollywood.
2: Dron znaleziony na polu w Głupiance na Mazowszu nie jest maszyną wojskową.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, takie są wstępne ustalenia służb.
2: Na szczątki maszyny przedwczoraj natrafił rolnik.
3: O incydencie poinformowano służby.
2: I Krzysztof Zasada z nowymi informacjami teraz w faktach. Krzysztofie, co to jest za bezzałogowiec?
4: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że to cywilny dron, nad którym kontrolę stracił operator. Ma cylindryczny kształt, około 50 cm długości. Urządzenie ma elementy sterów oraz oderwane jedno śmigło. Na miejsce wezwano policję. Teren zabezpieczali strażacy. W pierwszej kolejności zbadano to znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego. Nie stwierdzono, by takie zagrożenie stwarzał. Obiekt został zabezpieczony, trwa ustalenie, do kogo należał. O szczątkach maszyny zgodnie z procedurami poinformowano żandarmerię wojskową, a także m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3: Niewybuch z czasów II wojny światowej, odnaleziony tymczasem na terenie remontowanej linii tramwajowej w centrum Warszawy. Chodzi o skrzyżowanie Alei Solidarności i Jana Pawła II.
2: Jak informuje reporter RMF FM, to miejsce zabezpieczają teraz policjanci, którzy czekają na przyjazd saperów. Z powodu tej akcji autobusy jeżdżą objazdami. Utrudnienia mogą potrwać do popołudnia. W połowie września Narodowy Fundusz Zdrowia ma podać wyniki kontroli w warszawskim szpitalu południowym.
3: Wyjaśniany jest szereg nieprawidłowości, do których mogło dochodzić w tej właśnie lecznicy.
2: Chodzi m.in. o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i poza kolejką.
3: Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w tej placówce był lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
2: Najprawdopodobniej jutro stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki swojego audytu w szpitalu południowym.
3: Postępowanie prowadzi też w tej sprawie prokuratura. W ciągu miesiąca wybrany ma zostać nowy prezes spółki CPK, która odpowiada za budowę Portu Polska, największego lotniska w kraju. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Były prezes i jeden z członków zarządu spółki zostali odwołani przed weekendem. Uzasadniano to wtedy tym, że potrzebne są osoby, tu cytat, z doświadczeniem budowlanym.
3: Michał zameldował się w przedpołudniowych faktach.
2: Michale, kiedy wobec tego ruszyć ma budowa lotniska w mazowieckim Baranowie?
5: Wczesną jesienią ma rozpocząć się przygotowanie, utwardzanie gruntów. Wcześniej spółka CPK musi jeszcze pozyskać, jak ustaliłem, 37 niezbędnych działek. Kilka rodzin wciąż nie chce się wyprowadzić, jednak większość już została wywłaszczona. To potwierdzają mieszkańcy okolic Baranowa.
6: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
5: Straż pożarna?
6: Tak.
7: Ten domek, co tam taki jeszcze stoi, zamieszkały, to też już jest sprzedany. Zostaliśmy tu my.
6: Po tych drogach, co są za tego, nie wolno jest jeździć.
5: Równolegle rząd opublikował właśnie projekt nowych przepisów związanych z lotniskiem. Jest w nich plan budowy nowej drogi krajowej, alternatywnej dla zakorkowanej autostrady A2 z Warszawy do nowego lotniska.
2: Są i takie fakty. A na koniec faktów Marilyn Monroe i jej portret.
3: 27 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni ma to dzieło wykonane traktorem, pługiem i broną we włoskim Castagnaro koło Werony na północy Italii. Dario Gambarin, Land Artista, bo tak się przedstawia, w taki właśnie sposób uczcił przypadającą w tym roku 100. rocznicę urodzin gwiazdy światowego kina.
2: Jak zaznacza, dzieło powstało bez wykorzystania urządzeń GPS, a ta twarz wyryta w ziemi staje się hołdem dla niedoskonałego piękna, a jednocześnie wezwaniem do ochrony ziemi jako wspólnej przestrzeni pamięci, odpowiedzialności i pokoju. Tyle artysta.
3: Land Artista. Dzieło zobaczcie na rmf24.pl i zdecydujcie sami, jak bardzo ten portret podobny jest do oryginału.
2: O 11 w RMF FM. Fakty kulturalne.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jak Magica kręci w nosku, to będzie na deszcz?
0: RMF Kuba.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie RMF Kuba.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM. Najistotniejsze rzeczy zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Ludzie prezydenta przed południem bronią Karola Nawrockiego.
3: Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
4: To odpowiedź na głosy krytyki dotyczące ułaskawionych, w tym Piotra Staruchowicza.
2: O 11 w faktach także śmiertelnie niebezpieczne miodowe pułapki na Ukrainie.
4: W faktach kulturalnych natomiast Abdel Makonnen Tesfaye, znany jako The Weeknd. Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta, tak jak słyszeliśmy, rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skomentował przed południem decyzję prezydenta o ostatnich ułaskawieniach.
2: Jedną z trzech osób, które otrzymały prawo łaski, jest Piotr Staruchowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa.
4: Przed Pałacem Prezydenckim zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam na miejscu nasz reporter Kacper Wubewski.
2: Kacprze, witamy, Kacprze. Jak decyzję o ułaskawieniu tłumaczą ministrowie Kancelarii Prezydenta?
5: No, mówił wprost, prezydent nie musi się z niczego tłumaczyć. Jak wyjaśnia minister Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki korzysta z praw zapisanych w Konstytucji.
6: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej Konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny.
5: Kancelaria prezydenta jednocześnie nie ujawnia nazwiska osoby, która została ułaskawiona. Informuje jedynie, że miała ona sądowy zakaz wstępu na imprezy masowe, czyli mówiąc najprościej, była objęta tak zwanym zakazem stadionowym. O tym, że chodzi o kibica Legii Piotra Staruchowicza, poinformował jego adwokat w mediach społecznościowych. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
4: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na łódzkim odcinku autostrady A1.
2: Między węzłami Łódź Południe a Tuszyn zderzyły się dwie ciężarówki.
4: I zablokowany w tej chwili jest jeden pas autostrady w kierunku Katowic, ostrzegamy.
2: Miodowe pułapki. Nowy sposób rosyjskich spec-służb na zabijanie ukraińskich żołnierzy.
4: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że od początku roku udało się jej zapobiec ponad 50 zamachom, które organizowano z wykorzystaniem portali randkowych.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak działają Rosjanie?
7: Podstawione osoby, podając się za kobiety, kontaktują się w sieci z ukraińskimi żołnierzami, proponują im spotkania i zapraszają we wskazane miejsca, tak mówił Artiem Dechtarienko z SBU. Najczęściej w celu wyeliminowania ukraińskich żołnierzy terroryści stosują domowe i roboty bomby, które podkładają w miejscu planowanego zamachu. Wykorzystują też truciznę, dochodziło też do ataków z użyciem ostrego narzędzia, na przykład w Zaporożu. Agentka zwabiła ostatnio żołnierza w miejsce, w którym czekał na niego zamaskowany napastnik z nożem, zadając mu kilka ran. Oboje sprawców zatrzymano, groził dożywocie.
2: To fakty w RMF FM. Powitanie siatkarzy już oficjalnie przełożone na jutro. Biało-czerwoni w okrojonym składzie powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o 7:30. Potem odbędzie się oficjalne powitanie złotych medalistów Ligi Narodów z udziałem fanów i mediów.
4: Przypominamy, zmiana planów nastąpiła w związku z opóźnieniem samolotu z Ningbo, bo w Pekinie biało-czerwoni nie zdążyli na przesiadkę, musieli zatem przenocować w stolicy Chin. W przedpołudniowych faktach RMF FM zabieramy was teraz na wakacyjne kolonie.
2: Obóz przetrwania w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim odwiedził nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłac, który jest już z nami na łączach.
8: Zgadza się, dzień dobry, przetrwałem.
4: No więc gratulujemy. Jak wygląda wypoczynek na tym survivalowym obozie?
8: No, jest sporo atrakcji, między innymi ścianka wspinaczkowa, nauka filtrowania wody w butelce, budowania szałasów i rozpalania ognisk. Uczestnicy śpią w namiotach, śpią też w domkach letniskowych, a z pewnością nie ma nudy na wakacjach.
9: Nocny paintball.
8: Teraz gracie w dzień.
9: Tak, ale mieliśmy właśnie wczoraj nocny.
8: Który jest trudniejszy, który jest ciekawszy?
9: Ciekawszy jest nocny.
8: Wy jesteście na obozie survivalowym, to czego się nauczyliście?
9: Ja się nauczyłem na przykład rozpalać krzesiwem, budować jakieś domki.
8: A tobie co się najbardziej podobało?
9: Mi chyba supy, jak pływaliśmy sobie na jeziorze i mogliśmy też wchodzić na taką platformę.
8: Powiedzieli mi młodzi uczestnicy obozu przetrwania, a za chwilę przeniesiemy się na wspomniane na już jezioro. Tam sprawdzimy, jak idzie nauka pływania na wspomnianych supach.
4: A w RMF FM teraz The Weeknd przejmuje Warszawę.
2: I o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM dołączyła do nas właśnie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Fanie kanadyjskiego wokalisty usłyszą go w stolicy dziś i jutro. The Weeknd wystąpi na Stadionie Narodowym. To i koncert, i spektakl wizualny.
2: Artysta od początku kariery dba o swoją prywatność, nie boi się mówić o uzależnieniach. Ostatnio stworzył na przykład program edukacyjny dla młodych artystów. Z Polski The Weeknd jedzie do Szwecji. W Suwałkach, rodzinnym mieście Andrzeja Wajdy, trwają przygotowania do festiwalu Wajda na Nowo. Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy, zaprosił m.in. Janusza Gajosa, Annę Seniuk i Magdalenę Zawadzką.
11: W roku Wajdy postaraliśmy się, żeby charakter naszego festiwalu miał szczególnie bogaty przebieg, żeby pojawili się na nim naprawdę wyjątkowi, wybitni goście.
2: Będą pokazy filmów i spektakli oraz koncerty między 20 a 23 sierpnia. John Galliano w Metropolitan Museum of Art. Słynny projektant będzie miał wystawę w Instytucie Kostiumów w Nowym Jorku. Zdefiniuje ona także najważniejsze modowe wydarzenie przyszłego roku – Gale Met.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ciekawe, jakby tak zapytać polskich siatkarzy, co było trudniejsze, droga po złote medale czy...
0: RMF Kuba!

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy najnowsze wydanie faktów RMF FM i zapraszamy. Jest z nami Anna Wachowska. Witamy.
2: Dzień dobry. Zapraszamy. Dyrektorzy szpitali powiatowych krytycznie o propozycjach Ministerstwa Zdrowia. Trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów, które wprowadzają limity czasu pracy i płacy lekarzy. Upał jak na Saharze. Dziś na termometrach nawet 38 stopni. I ty możesz zamieszkać w willi, która zagrała w Bondzie. Powiemy, jak to zrobić. Kilkaset uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji nowych przepisów, które mają wyeliminować nieprawidłowości w polskich szpitalach. Chodzi na przykład o górne limity płac i pomysł, by lekarz zarabiał nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Dozwolone byłyby też maksymalnie dwa etaty. Ta reforma to reakcja na informacje o rekordowych wynagrodzeniach części medyków. W Faktach w Południe witamy reportera RMF FM Michała Dobrołowicza.
3: Dzień dobry.
2: Michał, dotarłeś do uwag dyrektorów lecznic powiatowych. Jakie są ich wątpliwości?
3: Szefowie tych małych szpitali pytają, jak po wprowadzeniu limitów zmieni się długość kolejek do lekarzy dla pacjentów. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych proponuje, by najpierw zwiększyć liczbę internistów, chirurgów czy pediatrów. Nie podaje jednak na razie gotowych recept, jak to zrobić. Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich przekonuje, że zmiany, które proponuje rząd, rodzą wiele obaw.
4: Sytuacja w większości szpitali powiatowych jest bardzo zła. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
3: Przedstawiciele powiatów proponują, by reformę wdrażać etapowo i rozłożyć ją najlepiej na kilka lat. Ministerstwo Zdrowia do przyszłego tygodnia zbiera takie uwagi w ramach konsultacji, a potem po analizie te przepisy we wrześniu mają trafić do Sejmu.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Polska może bezpowrotnie stracić zakład, którego nie da się już odbudować. Tak przekonują pracownicy krakowskiej firmy Metal Odlew SA, którzy protestowali przed zakładem. To jedna z niewielu takich firm w naszym kraju. Zakład może w najbliższych dniach ogłosić upadłość. W liście otwartym skierowanym do premiera pracownicy proszą o pomoc w utrzymaniu 129 miejsc pracy.
5: Te tereny Huty Sędzimira kiedyś Metal przejął od miasta i nam dzierżawił tę halę. Od 94 dzierżawiliśmy tę halę aż do 1 sierpnia.
6: Na chwilę obecną dostaliśmy ze strony zarządu informację o przestoju. W związku z tym, że umowa dzierżawy wygasła, media zostały wyłączone przez Metala. No i spotykamy się tutaj od dwóch dni codziennie protestując przeciwko tej decyzji.
7: Cały czas mamy nadzieję, że jakoś uda się dogadać nowemu inwestorowi z władzami Metala. Na pewno liczymy też na to, na pomoc państwa, że ktoś tutaj też włączy się w te negocjacje i dzięki temu skończy się to pozytywnie.
2: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu pracownicy zakładu.
8: Upalne fakty RMF FM.
2: Afrykańskie upały w Polsce. Najgoręcej, bo nawet 38 stopni będzie dziś w południowo-wschodniej części kraju. Nic dziwnego, że każdy szuka ochłody. Od rana jest tłoczno na otwartej pływalni przy Wejherowskiej we Wrocławiu.
9: Fajnie się pływa i zaraz może pójdziemy z koleżanką na zjedzalnię.
10: Jeszcze raz.
11: To pokażcie mi, co potraficie. Jakiś norek? Uwaga! Proszę, ja zostałam ochlapana. Poszły pod wodę.
9: Bardzo zimna woda, ale można się przyzwyczaić. Jak po 3 minutach rozgrzejecie się, to jest bardzo ciepło.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. A jaki scenariusz pogodowy kreślą synoptycy na najbliższe dni? Sprawdźcie na rmf24.pl w zakładce Pogoda. Villa z Bonda do kupienia. Chodzi o położoną nad jeziorem Como we Włoszech nieruchomość, która ma duże znaczenie dla wielu miłośników kina.
12: Grała w pierwszym Bondzie z Danielem Craigiem.
2: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
12: Dzień dobry.
2: Krasiu. Można kupić jeden z wydzielonych z willi apartamentów.
12: Tak.
2: Cena?
12: Bondowska w przeliczeniu 6 milionów złotych. Mowa o zabytkowej Villa La Gaeta. Tam powstała finałowa scena filmu Casino Royale, gdy agent 007 strzela do Mr. White'a i wypowiada kultowe:
13: The name's Bond. James Bond.
12: I tu idą napisy końcowe. Villa położona jest tuż nad jeziorem, ma basen, piękny ogród. Powstała na początku XX wieku według projektu braci Gino i Adolfo Copede. Łączy elementy neogotyku, secesji, a jej architektura jest baśniowa, no i nieziemska jest też cena tego lokalu.
2: Tak, za godzinę zabierzemy Was na obóz przetrwania, ale spokojnie, nie ma się czego bać. Słyszymy się o 13.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz...

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie godzina 14. Dajmy głośniej, posłuchajmy.
2: Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczają pracę, powodem niski stan Wisły. Będzie też o kłopotach szefa Światowej Federacji Piłkarskiej. A na koniec zajrzymy na pomorskie plaże. Jak jest?
3: No fantastycznie, woda cieplutka.
2: To są fakty w RMF FM o 14. Elektrownie węglowe w Kozienicach na Mazowszu i w Połańcu w Świętokrzyskiem ograniczyły pracę w związku z niskim stanem Wisły. Woda z rzeki jest wykorzystywana do chłodzenia zakładów. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda teraz praca w elektrowniach?
4: Od kilkudziesięciu minut w Kozienicach nie pracują 3 z 11, a w Połańcu 3 z 8 bloków energetycznych. Grupa Enea, do której należą obie te elektrownie, uspokaja, że dostawy energii dla nas cały czas są zapewnione, a to wyłączenie bloków ma służyć właśnie temu, by zakłady dalej mogły bezpiecznie pracować, mimo trudnych warunków. W Kozienicach termometry dzisiaj po południu mają pokazać 34, a w Połańcu nawet 36 stopni Celsjusza. Przez to także woda w Wiśle szybciej się nagrzewa, a chłodzenie bloków od razu robi się mniej efektywne i cały proces w elektrowniach wymaga dodatkowej pracy.
2: Czerwona kartka od więzienników. To akcja związkowców służby więziennej polegająca na wysyłaniu do członków rządu specjalnych pocztówek. Chodzi o protest przeciwko wprowadzanym zmianom w systemie świadczeń mieszkaniowych, na czym funkcjonariusze mają stracić. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada na linii faktów. Krzysztofie, co jest w tej korespondencji?
5: Z jednej strony napis czerwona kartka od więzienników, z drugiej żądamy wycofania szkodliwych zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla służby więziennej oraz dopisek. Ja, funkcjonariusz służby więziennej, nie zasługuję na takie traktowanie. Adresujemy te kartki między innymi do premiera, szefa MON czy ministra finansów, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
6: Półmetek wakacji mija, wszyscy wysyłamy kartki pocztowe. My mamy taką specjalną kartkę od więzienników, czerwona kartka dla członków naszego kochanego rządu w związku z trwającymi pracami w sprawie zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla więzienników.
5: Resort finansów chce zmienić wynegocjowane wcześniej i obowiązujące już warunki wypłat tych dodatków. Z wyliczeń związkowców wynika, że te zmiany dla kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy mogą oznaczać straty około 400 zł miesięcznie.
2: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. W faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, najmocniej Szwajcarowi sprzeciwiają się kraje Europy.
7: To prawda i według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nations League, tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
8: Podleciał za blisko słońca, wykonał lofikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został naszerpnięty.
7: Tak komentował w Radiu RMF 24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
9: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
2: Na pomorskich plażach tłoczno. Warunki do wypoczywania są idealne, słyszymy od turystów w Trójmieście, na Wybrzeżu, Helu i Mierzei Wiślanej.
10: No jest temperatura idealna, prawda? Nie ma 30 stopni, ale jest już tak przyjemnie, prawda? Że można poleżeć, pokąpać się może też, zobaczymy. Także jest idealnie.
11: Czemu dopiero teraz? No bo trzeba było trochę pospać, nie?
12: Przygotowani? Jesteście na plaży?
10: Proszę bardzo, woda.
11: Właśnie wszystko jest na miejscu, tutaj w torbie niesiemy ze sobą.
13: Kapelusze przeciwsłoneczne, okulary przeciwsłoneczne. Kremy 50.
12: Jak mijają Państwo wakacje?
14: Dopiero przyjechaliśmy w tym momencie.
12: Czyli pierwsze spojrzenie?
14: Pierwsze spojrzenie na ten, pierwsze zamoczenie stóp.
12: Jak jest?
14: No, fantastycznie, woda cieplutka. No jeszcze nie mogę doczekać, nie? Jeszcze się nie zakwaterowaliśmy, ale za chwilę jedziemy i myślę, że zjemy jakiś obiad i wracamy.
2: Turystów przepytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, a my z nowymi faktami wracamy o 15. W nich wrażenia z kolonijnej kuchni. Będzie smacznie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, byle do lata. Polskie drogi jeszcze nigdy nie były tak bezpieczne. Trafiłem taki...
0: RMF Kuba.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: grande en donde quepa tu corazón.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Gwiazdy Late od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krechowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Maniu.
2: Dzień dobry.
1: Posłuchajmy.
2: Jest areszt dla 18-letniego Ukraińca. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-latki z Wrocławia. Kierowców prosimy o ostrożność. Po wypadkach są problemy na trasach Małopolski i Pomorza Zachodniego. Pod lupą redakcji naukowej RMF FM przyszłość Ziemi w perspektywie miliardów lat. Osiemnastoletni Ukrainiec podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-latki z Wrocławia trafi do aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd. Mężczyzna miał śledzić kobietę i zaatakować ją nożem na klatce schodowej. 30-latka została ranna w szyję i klatkę piersiową. Opuściła już szpital. Jak ustalili śledczy, podejrzany nie znał swojej ofiary. Na linii faktów reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, o areszt wnioskowała prokuratura. Jakie były argumenty śledczych?
3: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, uznając, że istnieje duże ryzyko ucieczki podejrzanego, powiedział po wyjściu z sali prokurator Marcin Kuciński.
4: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo to jest realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary.
3: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Grozi mu nawet dożywocie. Obrońca zapowiedział, że decyzja o areszcie zostanie prawdopodobnie zaskarżona.
2: Uwaga kierowcy, dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 79 w Krzeszowicach między Krakowem i Chrzanowem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Z kolei jedna osoba ucierpiała w wypadku na krajowej 10 w Zachodniopomorskiem. W Lubnie między Mirosławcem i Wałczem po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką trasa jest zablokowana. Troje dzieci i 6 osób dorosłych trafiło do szpitala na obserwację po pożarze domu wielorodzinnego we Włoszczowie w Świętokrzyskiem. Zapaliły się materiały na balkonie jednego z mieszkań na pierwszym piętrze.
5: Z budynku ewakuowano 11 osób dorosłych oraz 3 dzieci. Do szpitala na badania zabrane zostało łącznie 9 osób, w tym 3 dzieci.
2: Informuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Pożar został już ugaszony. Unijni przywódcy chcą zablokować nielegalnym migrantom legalizowanie ich pobytu na terenie Unii Europejskiej, dowiedział się reporter RMF FM. Zakończyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych w sprawie hiszpańskiej Ceuty, miasta położonego w północnej Afryce. W faktach nasz dziennikarz Jakub Rybski. Jakubie, jakie są ustalenia?
6: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
7: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wierzy nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
6: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
8: Słoneczne fakty w RMF FM.
2: Naukowcy i wizjonerzy od lat zastanawiają się nad losem Ziemi w perspektywie miliardów lat.
9: Wiadomo, że Słońce, nasza gwiazda, nie będzie świecić wiecznie, a jej umieranie za miliardy lat będzie miało dla życia na Ziemi gigantyczne konsekwencje.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
9: Witam ponownie.
2: Uczeni proponują scenariusz, który mógłby nas uratować. Tak. I to bez opuszczania naszej planety.
9: To jest oczywiście science fiction, ale z dużą domieszką nauki i wiary, że za setki milionów lat nasza cywilizacja będzie technologicznie mogła sobie na wiele pozwolić.
2: I co musiałaby zrobić?
9: Po pierwsze, z pomocą gigantycznej osłony zbudowanej z aluminium wydobytego na Księżycu osłonić się przed promieniowaniem stopniowo powiększającego się do postaci czerwonego olbrzyma Słońca. Po drugie, z pomocą generowanych w głębi atmosfery Jowisza reakcji termojądrowych zapewnić Ziemi alternatywne źródło światła i energii. Po trzecie, stopniowo oddalać się od Słońca, wykorzystując efekty grawitacyjne inne planetoid odpowiednio wytrącanych ze swoich orbit.
2: Brzmi nieprawdopodobnie.
9: Oczywiście, ale zdaniem pomysłodawców to i tak łatwiejsze niż ucieczka ludzkości na inne planety. Ich zdaniem to dopiero jest science fiction.
2: Nad Bałtykiem słońce jeszcze w pełni sił, a w faktach dobra informacja dla osób, które tam wypoczywają. Na wszystkich tamtejszych kąpieliskach woda spełnia warunki sanitarne, podaje sanepid. Morze ma temperaturę od 18 do 20 stopni. W faktach o 17 pozostaniemy w wakacyjnym klimacie. Zabierzemy Was do Lubuskiego, gdzie będziemy z naszą radiową akcją Pyszne, bo polskie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatycznych.
1: Słuchacie RMF Kuba.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz

Słyszysz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Przy mikrofonie Anna Pachowska, witamy.
2: Jestem, zapraszam. Szokujące doniesienia z Wrocławia. Są zarzuty dla mężczyzny, który więził w mieszkaniu jedną kobietę, a drugą zgwałcił. Śmierć polskiego wolontariusza na Ukrainie. Mężczyzna dostarczał pomoc niedaleko linii frontu. A na koniec kolejny przystanek na kulinarnej mapie Polski z naszą akcją Pyszne, bo polskie. Jutro będziemy w Lubuskiem. Wrocławscy śledczy postawili Norbertowi C. zarzuty zgwałcenia kobiety oraz bezprawnego pozbawienia wolności innej. Druga z kobiet zginęła po upadku z dużej wysokości, a okoliczności jej śmierci nadal wyjaśnia prokuratura. Łączymy się z wrocławską reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, co już wiadomo na temat przebiegu tej tragedii?
3: 19-letnia Walentyna wypadła z 4. piętra bloku na wrocławskich Kuźnikach. Śledczy nie wykluczają, że uciekała przed napastnikiem, dlatego zarzuty postawione mężczyźnie mogą jeszcze się zmienić. Wyniki sekcji zwłok będą znane dopiero za miesiąc. Podejrzane usłyszą także zarzut naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Na zapisie z monitoringu przy bloku widać, jak przeszkadza w reanimacji dziewczyny i kopie jednego z lekarzy. Na swoim koncie ma mieć też gwałt i spowodowanie ubrażeń u innej kobiety. Do tego przestępstwa miało dojść kilka dni przed przetrzymywaniem Walentyny. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
2: Smutna informacja w faktach. Nie żyje Andrzej Morozowski. Publicysta i dziennikarz od lat związany ze stacją TVN miał 69 lat. W ostatnim czasie walczył z chorobą nowotworową. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Informacje podane na portalu grupy Razem dla Ukrainy potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mężczyzna często jeździł z pomocą humanitarną w pobliżu linii frontu. Przed tygodniem zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Budowa nowej drogi krajowej i wydłużenie trasy warszawskiej kolei dojazdowej. Takie zmiany przewiduje projekt nowych przepisów, który ma ułatwić dojazd do portu Polska, czyli planowanego na Mazowszu największego lotniska w kraju. Do października wywłaszczeni mają zostać właściciele prawie 1000 działek, na których powstać ma port. Wtedy ruszyć ma też budowa. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze ma się zmienić w tej części Mazowsza?
4: Po pierwsze, powstać ma nowa droga krajowa z Warszawy do mazowieckiego Baranowa, między Łodzią a stolicą, gdzie ma powstać lotnisko. Ta trasa ma odciążyć zakorkowaną autostradę A2. Do tego zmiany mają dotyczyć kolejki WKD. Teraz można nią dojechać z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, a plan zakłada, że kolejka dojedzie też do Baranowa. Te przepisy rząd ma przyjąć w najbliższych tygodniach. Mieszkańcy okolic Baranowa podchodzą ostrożnie do tych zmian.
5: Cieszy mnie to, bo jakieś zamieszanie może będzie.
6: Siedzimy w głowie mętlik. Szkoda mi było to wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
4: Lotnisko w Baranowie ma działać według planów za ponad 6 lat, pod koniec 2032 roku.
7: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Znów wyruszamy na poszukiwanie najwspanialszych smaków budujących historii ludzi, którzy podążają za pasją, i potraw, które warto spróbować podczas wakacyjnych wycieczek. Jutro od samego rana z naszą akcją Pyszne, bo polskie, będziemy na zachodzie kraju, w województwie lubuskim. Jak co tydzień w naszym żółto-niebieskim konwoju będzie dziennikarka RMF FM Magdalena Wojtoń. Magda razem z nami w faktach. Co macie w planach?
8: Jak zawsze chcemy odwiedzić 3 miejsca i spróbować potraw, które polecili nam nasi słuchacze. Punkt pierwszy to Małe Rancho Młynkowo, gdzie spróbujemy lokalnych kozich serów i innych wyrobów z koziego mleka. Potem skoczymy na rybkę, do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam wśród polecanych przez Was potraw są m.in. paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku. Na obiad pojedziemy do Zielonej Góry i odwiedzimy lubuską spiżarnię, miejsce, które zajmuje się promocją lokalnej kuchni i lubuskich specjałów. Co będzie dokładnie? Pojęcia nie mam. To będzie niespodzianka również dla naszej radiowej ekipy. No i jak zawsze czekamy na Was. Jeżeli możecie, jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, to koniecznie nas odwiedźcie. Do zobaczenia i usłyszenia jutro w Lubuskiem.
2: A my słyszymy się w faktach o 18:00. W nich zajrzymy na turniej tenisowy ATP w Kanadzie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy.
2: Seria utrudnień na trasach Podkarpacia, województwa łódzkiego i Pomorza Zachodniego. Informacje dla kierowców na początek. Zbliża się ważny termin dla użytkowników M-Obywatela. Powiemy dlaczego. Hubert Hurkacz mierzy się z amerykańskim tenisistą Marcosem Gironem. Rywalizację w Montrealu obserwuje dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Połączymy się z nim w tych faktach. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 28 między Rymanowem i Sanokiem na Podkarpaciu.
3: Auto wydachowało. Droga jest zablokowana.
2: Powiedział nam słuchacz Tomasz, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Przypominamy, numer to 600-700-800. Jedna osoba została ranna w wypadku na A2 na węźle Łódź Północ. Samochód osobowy uderzył w bariery. Częściowo zablokowany jest zjazd z A2 na A1 w kierunku Katowic. Po wypadku są utrudnienia także na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu Pękanina między węzłami Malechowo i Kawno samochód uderzył w bariery. Ucierpiała jedna osoba. Zablokowane są lewe pasy jezdni w obu kierunkach.
4: Fakty istotne dla Ciebie.
2: Tylko do jutra można przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji M-Obywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. W faktach z tym przypomnieniem reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, co zatem trzeba zrobić?
5: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji M-Obywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa dziś o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. M-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku M-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
2: Sukcesem zakończyło się sprawdzanie działania nowego systemu wspomagającego lądowanie ILS na krakowskim lotnisku. Takie informacje przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszystko wskazuje więc na to, że na początku przyszłego roku możliwe będzie lądowanie przy ograniczonej widzialności.
6: Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, do tej pory, jeżeli widzialność była mniejsza niż 550 metrów na pasie startowym, pilot nie mógł lądować. Natomiast w tej chwili, jeżeli widzialność będzie wynosiła 300 metrów, będzie mógł już wylądować. Tak jak obliczaliśmy, patrząc na to, co działo się ostatniej zimy, to aż 70-80% samolotów, które wtedy musiały zostać przekierowane i nie wylądowały w Krakowie, teraz już będą mogły bezpiecznie w Krakowie lądować.
2: Tłumaczyła Monika Chylaszek z Kraków Airport. W Montrealu w Kanadzie rozpoczął się tenisowy turniej ATP. Trwa mecz Huberta Hurkacza z amerykańskim tenisistą Marcosem Gironem. To spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy,
7: tak jest,
2: Wojtku.
7: Witam.
2: Jak radzi sobie polski tenisista w tym spotkaniu?
7: Prowadzi 1-0 w setach. Pierwszą partię Hubert Hurkacz wygrał 7-5. Gra pewnie i spokojnie, nie popełnia błędów i to najważniejsze. 51 minut spotkania za nami w drugim trwającym secie. Jak na razie 1-1 i w trzecim gemie teraz serwuje Hubert Hurkacz. To czwarty mecz obu panów. Do tej pory wszystkie wygrał Polak. Miejmy nadzieję, że dziś odniesie to piąte zwycięstwo. A w innym kanadyjskim mieście Toronto za około pół godziny swój mecz powinna rozpocząć Iga Świątek. Polka w drugiej rundzie turnieju WTA zmierzy się z Sarą Bejlek z Czech. Wieczorem jeszcze o awans do trzeciej rundy w Toronto zagra wracająca po kontuzji Maja Chwalińska, która zmierzy się z tenisistką z Australii Talią Gibson.
2: W czasie tegorocznych wakacji w polityce nie ma sezonu ogórkowego. Najświeższe polityczne analizy już za chwilę w radiu RMF 24. Gościem programu Polska Polityka będzie profesor Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. Gospodarzem Barbara Brodzińska-Mirowska.
8: A dziś w polskiej polityce skupiamy się na przyszłości i na tym, co przyniesie ten nowy sezon polityczny, ale nie będziemy wróżyły z kart ani z kuli, tylko będziemy się skupiać na pewnych przewidywaniach i scenariuszach i oczekiwaniach wyborców. Zapraszam.
2: Polecamy opinie i komentarze w internetowym radiu RMF 24, a najnowsze fakty o 19:00 przedstawi Katarzyna Podraza. Dobrego wieczoru.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Kuba.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Wieczoru wam życzę, a teraz czas na fakty o 19. Temat dla nas Katarzyna Podraza.
2: Polscy strażacy pomagali w Hiszpanii w gaszeniu pożarów. Teraz będą się tam szkolić.
3: Zajęcia, które będą się sprowadzały do współpracy z helikopterami.
2: Groźny incydent z żubrem w Puszczy Białowieskiej. Zwierzę poturbowało mężczyznę. Ten wieczór należy do polskich tenisistów. Śledzimy walkę Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Pożary w Hiszpanii słabną, ale polscy strażacy, którzy w sobotę przylecieli na Półwysep Iberyjski, pozostają na miejscu, żeby w razie potrzeby nadal wspierać tamtejsze służby. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, czym teraz zajmują się polscy strażacy?
4: Dziś w dwóch bazach, w Nova Hermosa i Albendei w Kastylii, szkolili się z hiszpańskimi strażakami. Za nimi już ćwiczenia z transportu dużych ilości wody w trudno dostępnym terenie, a później zaplanowano treningi w powietrzu.
3: Zajęcia, które będą się sprowadzały do współpracy z helikopterami, a także koledzy hiszpańscy będą nam tłumaczyć, w jaki sposób wykorzystują dostępne możliwości do tego, żeby zabezpieczyć się na wypadek, gdy strażacy zostaną dotknięci sytuacją pożarową bez możliwości ewakuacji.
4: Mówi Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Pierwsza 35-osobowa zmiana pozostanie na Półwyspie Iberyjskim do 11 sierpnia. Później zastąpią ją kolejne rotacje. Cała misja potrwa do końca sierpnia.
2: A teraz w faktach. Groźne spotkanie z żubrem w Puszczy Białowieskiej. Do zwierzęcia na niebezpieczną odległość podszedł spacerujący tam mężczyzna i został przez niego poturbowany. Świadkowie tego zdarzenia opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak żubr go przewraca. Mamy je na rmf24.pl. Zwierzę po incydencie pozostało w pobliżu leżącego człowieka. Świadkom udało się podjechać na miejsce samochodem i bezpiecznie zabrać mężczyznę. Po tym zdarzeniu Białowieski Park Narodowy zaapelował, aby podczas spotkań z żubrami zachować minimum 50 metrów odległości, nie podchodzić do nich, nie próbować ich fotografować z bliska i nie wabić jedzeniem. Słuchacie faktów RMF FM. W co najmniej 7 stanach Ameryki doszło do cyberataków na systemy wodociągowe, podaje portal Hill. W samej tylko Minnesocie włamano się do 30 firm zapewniających dostawy bieżącej wody. Władze zapewniają, że nie wpłynęło to na jakość wody. Za ataki mogli odpowiadać hakerzy powiązani z Iranem, przekazały amerykańskie media, powołując się na urzędników. Zaprzeczył temu jednak prezydent Donald Trump.
5: Kibicujemy naszym tenisistom.
2: Wielkie tenisowe emocje w Kanadzie. Trwa turniej ATP w Montrealu i WTA w Toronto. Na kortach nasi reprezentanci Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Mecze polskich tenisistów śledzi Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF
6: FM. Tak jest, witam.
2: Witaj Wojtku. Kto bliżej awansu do kolejnej rundy?
6: Hubert Hurkacz, naszego reprezentanta, jedynie jeden wygrany gem dzieli od awansu do drugiej rundy. Hurkacz gra z Amerykaninem Gironem. Wygrał pierwszego seta 7-5, w drugiej partii przegrał 4-6, no i tej trzeciej aktualnie na prowadzeniu 5-2. Iga Świątek swój mecz rozpoczęła niewiele ponad 20 minut temu, gra pewnie, prowadzi w pierwszej partii z Sarą Bejlek z Czech 4-0, no i na razie wszystko układa się po myśli naszej reprezentantki, która zdecydowanie dominuje na korcie, a dziś w Toronto jeszcze mecz Mai Chwalińskiej z Australijką Talią Gibson. Zobaczymy, jak poradzi sobie po kontuzji nasza tenisistka.
2: A do tych meczów Wojtek wróci na pewno za niecałą godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych RMF FM. Polecamy. I na koniec jeszcze technologiczna rewolucja muzealna we Francji. Powstanie nowatorskie urządzenie, które pozwoli na eksponowanie w lepszych warunkach jednego z najcenniejszych francuskich eksponatów, blisko 70-metrowej tkaniny z Bayeux z XI wieku.
7: Do tej pory gigantyczna haftowana tkanina z Bayeux, która ma prawie 1000 lat i która przedstawia podbój Anglii przez księcia Normandii Wilhelma Zdobywcę, prezentowana była publiczności w pionowej szklanej gablocie, co według specjalistów z powodu siły ciężkości zwiększało ryzyko jej podarcia się na strzępy. Tkanina została teraz wypożyczona londyńskiemu British Museum. Kiedy wróci do Francji, w Muzeum w Normandii czekać na nią będzie niezwykłe urządzenie. Rodzaj sterowanego elektronicznie ponad 70-metrowego stołu z metalu i szkła, który będzie mógł zmieniać kąt jej pochylenia, a nawet bezpiecznie obracać się do góry nogami, by nie trzeba jej było przenosić w inne miejsce w przypadku konieczności jej restauracji od lewej strony.
2: Relacjonował korespondent RMF FM Marek Gładysz. To jeszcze wyjaśnię. Tkanina z Bayeux to ręcznie haftowane płótno przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę i bitwę pod Hastings w 1066 roku. W 2007 roku została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata. A jak wygląda ta bezcenna tkanina? Koniecznie zobaczcie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Powiedzieć gorąco i przebojowo pozdrawiamy, no to jak podkręcić temperaturę?
0: RMF Kuba.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kubarek, Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radio RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Wojna w Iranie uderza w rynek paliw. Co dalej z ich cenami? Na początek prognozy naszego eksperta. Potem alerty pogodowe przed potężnym uderzeniem gorąca. Jutro nawet 40 stopni w cieniu. Hubert Hurkacz już z awansem. A jak gra Iga Świątek? O tym więcej w faktach sportowych. Ropa tańsza na rynkach światowych, ale w Polsce dziś jeszcze nie zatankujemy taniej. Najpierw obniżka cen paliw musi nastąpić na rynku hurtowym, a może to się stać dziś lub jutro, wyjaśnia RMF FM ekspertka z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Gdyby okazało się, że rzeczywiście dojdzie do tych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to utrzymanie cen ropy na poziomie 80-85 dolarów w kolejnych dniach przy spadku cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA i co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy, powinno doprowadzić do tego, że już nawet na koniec tego tygodnia ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby być niższe niż te, które notowaliśmy na koniec lipca.
2: Średnio za benzynę płacimy 7 zł 51 groszy, za olej napędowy 8 zł 4 grosze, a gaz LPG 3 zł 11 groszy. Autogaz jest najtańszym paliwem, które kolejny tydzień z rzędu tanieje. Południe i centrum Polski zmaga się z upałami, a jutro będzie jeszcze goręcej. Na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia temperatura ma osiągnąć 40 stopni Celsjusza w cieniu. Skwar będzie więc większy niż na przykład w Hiszpanii, Portugalii czy we Francji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Dla mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Upał daje się we znaki m.in. w komunikacji miejskiej. Autobusy czy tramwaje nie zawsze radzą sobie z ochładzaniem powietrza, szczególnie gdy jest tłok.
4: W tramwaju było super, w autobusie było obrzydliwie. No, że były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
5: Wracałam ze szpitala z Wołoskiej, była klimatyzacja włączona, także było fajnie.
6: Nie za zimno?
5: Nie, akurat. No, nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami
7: może być gorzej.
2: Usłyszał w Warszawie reporter RMF Max Przemysław Mzyk. We Wrocławiu termometry wskazywały dziś 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy szukali ochłody m.in. w miejskich basenach, które dziś pękały w szwach.
8: Właśnie przyjechaliśmy z półkolonią, także dzieciaki w końcu odpoczywają i się chłodzą.
9: Jest gdzie się wyszaleć.
8: Dokładnie tak. Korzystają ze wszystkich atrakcji, są zadowolone zresztą jak widać, także fantastycznie.
9: Jesteśmy na basenie, ja widzę w waszych rękach jakąś broń, mam nadzieję, że jest zabawkowa.
10: Tak, na wodę.
9: Na czym ta bitwa polega?
11: Zostanie ostatniego gracza. Każdy ma po kilkanaście żyć. Szczelamy się na przykład i kiedy zostaje ostatni gracz, to jakby wygrywa.
9: Widzę, że jesteście cali mokrzy, to oznacza, że każdy już został trafiony.
10: Tak.
9: Ale to przynosi ulgę, jest fajnie?
10: Tak, jest ulga.
9: A gorąco wam?
10: Trochę tak, w stopy na pewno, bo to jest nagrzana ta podłoga.
2: Usłyszała przy basenie na ulicy Wejherowskiej nasza reporterka Martyna Czerwińska.
12: Te fakty robią wrażenie.
2: W faktach jeszcze niezwykłe odkrycie w Krakowie. Podczas generalnego remontu kamienicy pod Kruki przy rynku głównym 25 robotnicy natrafili na niezwykłe znalezisko. Głęboko w ścianach i podłodze ukryto potężne, ponad stuletnie stalowe szyny. Jak się okazuje, ta pancerna konstrukcja miała chronić przed wybuchami i sprytnymi włamywaczami skarbiec dawnego Banku Galicyjskiego. Pomieszczenie, w którym odkryto zabytkowe szyny po zakończeniu remontu, ma pełnić funkcję pokoju edukacyjnego. Zgodnie z planami stalowe elementy pozostaną na swoim miejscu. Remontowana kamienica jest obecnie siedzibą Międzynarodowego Centrum Kultury.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tenis otwiera pierwsze wieczorne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
13: Dobry wieczór. Awans do trzeciej rundy turnieju WTA w Toronto gra Iga Świątek. Polka prowadzi 1-0 w setach. W drugiej partii jest 4-2 dla naszej reprezentantki. No i ten mecz rozpoczęła Iga Świątek doskonale. Po 28 minutach wygrała pierwszego seta 6-0. W drugim o wiele więcej problemów, no bo ten set był o wiele bardziej wyrównany i jak na razie na nadal jest, chociaż prowadzi w nim Polka, jak wspomniałem, 4-2. No, przełamała serwisy rywalki szybko Iga Świątek, ale potem zaczęły się problemy. No i w tym szóstym gemie miała najwięcej problemów, dlatego że Sara Bejlek miała aż 9 piłek do tego, żeby przełamać serwis rywalki. Ostatecznie żadnej nie wykorzystała tego gema, wygrała Iga Świątek. Teraz gema wygrywa Bejlek i w tej drugiej partii jest 4-3 dla Polki. A za kilkadziesiąt minut początek meczu Maji Chwalińskiej, pierwszego po urazie na Wimbledonie. Nasza reprezentantka zagra z Australijką Talią Gibson. Pewną niewiadomą jest dyspozycja naszej tenisistki, która na kortach twardych nie grała od bardzo dawna, podkreśla Żelisław Rzeżyński, komentator Canal Plus Sport.
6: 15 stycznia, trzecia runda kwalifikacji Australian Open. Mecz przegrany po zaciętej walce z Angeliną Kalininą. Od tamtego czasu Maja Chwalińska nie grała oficjalnego meczu pod gołym niebem na nawierzchni twardej.
13: A do drugiej rundy turnieju w Montrealu awansował Hubert Hurkacz, pochodzący z Wrocławia tenisista. W trzech setach pokonał reprezentanta USA Marcosa Girona. Rosyjscy siatkarze jednak nie zagrają w przyszłym roku na Mistrzostwach Świata w Polsce, chociaż do rywalizacji dopuścił ich Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W wydanym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki poinformowała, że rosyjski związek sam zrezygnował z gry w tym turnieju. Stanisław Szewczenko, szef rosyjskiego Związku Siatkówki, zaznaczył, że reprezentanci jego kraju mieli obawy o swoje bezpieczeństwo, a także spodziewa się, że turniej będzie upolityczniony. Nie wiadomo jeszcze, czy rosyjskie siatkarki zagrają w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata, które będą rozgrywane w USA i Kanadzie. Na pewno obie reprezentacje tego kraju zobaczymy w Lidze Narodów. Na koniec jeszcze kolarstwo. Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek wygrał drugi etap Tour de Pologne, który miał metę w Szczecinie. Włoski kolarz okazał się także najlepszy na wczorajszym etapie otwierającym wyścig. Dzięki temu umocnił się na pozycji lidera wyścigu.
7: Kultowe filmy i gry komputerowe, igrzyska olimpijskie w czasach zimnych.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zaczniemy od faktów z Łódzkiego. Są zarzuty dla kierowcy kombajnu, pod kołami którego zginął 11-latek. O uwagę prosimy kierowców w Małopolsce. Po sukcesie Michaela, Jaffer Jackson wraca na plan filmowy. Posłuchajcie, w kogo tym razem się wcieli. A w faktach sportowych awans Igi Świątek. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał właśnie 48-letni kierowca kombajnu, ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. To z tą maszyną zderzył się wczoraj czołowo w miejscowości Sypień koło Łowicza 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. Nastolatek zginął na miejscu. Kierowca nie przyznał się do zarzutu, złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy potwierdzili już, że kombajn gotowy do pracy na polu nie miał prawa wjechać na zbyt wąską drogę publiczną. Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce. Są utrudnienia między Krakowem a Katowicami. Na wysokości Frywałdu doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowany jest prawy pas. Ponad 500 000 000 zł wyniesie łączna kwota odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których powstać ma port Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Żeby jesienią mogła ruszyć budowa, spółka CPK musi pozyskać jeszcze 37 niezbędnych działek. Mieszkańcy okolic Baranowa opisują, że większość ich sąsiadów opuściła już ten teren.
3: Ta strona to praktycznie tutaj cała. Też sprzedane. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
4: Całe wsie już są powyprowadzane.
5: A kto został? Dużo osób zostało?
4: Tam już na tych wsi, co miały do tego, toś nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
5: Straż pożarna?
4: Tak. Dwie straże już są skasowane.
5: A są tacy, którzy nie chcą się absolutnie stąd wyprowadzić?
3: Między innymi ja należę do tych przecież. Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
2: Usłyszał od mieszkańców mazowieckiego Baranowa reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Port Polska ma być gotowy za ponad 6 lat. Jak dzisiaj wygląda miejsce, w którym ma powstać? Polecamy Wam zdjęcia na rmf24.pl. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 zanotowano we włoskiej Toskanii w rejonie miast Lucca, Massa Carrara i Pisa. Potem nastąpiło kilka słabszych wstrząsów. Włoskie media informują, że w centrali straży pożarnej w Pizie rozdzwoniły się telefony od mieszkańców zaniepokojonych trzęsieniem ziemi. Z niektórych biur i domów ludzie wybiegli na ulice. Obrona cywilna przeprowadziła kontrolę w regionie, po których przekazała, że nie odnotowano strat.
6: Gwiazdorska obsada w faktach RMF FM.
2: Jaffer Jackson, który zadebiutował na dużym ekranie jako Michael Jackson w biograficznym filmie o swoim stryju, ma nową rolę. Zagra u boku Willa Smitha, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Aktor znany z filmu Michael dołączył do obsady dreszczowca Supermax. Will Smith i Anna Sophia Robb grają w nim agentów FBI prowadzących śledztwo w sprawie zagadkowego morderstwa, do którego doszło w więzieniu o zaostrzonym rygorze i z którego to więzienia ponoć nie ma ucieczki. Rola Jaffera Jacksona to jeszcze tajemnica, ale ma być, jak podaje The Hollywood Reporter, kluczowa. Dla Willa Smitha ten film będzie pierwszą od kilku lat próbą zbudowania dużego widowiska akcji poza marką Bad Boys. Karierę aktora, przypomnę, zatrzymał oscarowy skandal wywołany przez spoliczkowanie Chrisa Rocka. Zdjęcia do filmu Supermax ruszą w połowie sierpnia w Australii.
2: A my już nie możemy doczekać się premiery tego wielkiego filmowego widowiska.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Iga Świątek nie bez problemów awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Więcej o tym meczu w faktach sportowych. Wojciech Marczyk.
8: Polka mecz z Czeszką Sarą Bejlek świetnie rozpoczęła, bo szybko i pewnie wygrała pierwszego seta bez straty gema. O wiele więcej problemów Świątek miała w drugim secie, między innymi z powodu własnych błędów, ale rywalka także zaczęła lepiej grać. Ostatecznie gra długiej partii się przeciągała. Trwał ten set ponad godzinę. Polka ostatecznie wygrała tego seta 6-3. Na trybunach zabrakło dziś jednak szkoleniowca Polki, Francisco Rodża.
9: He's not here. This
8: Nie ma go w tym tygodniu z nami, ale ogląda i na pewno będziemy rozmawiać o tym meczu. Wróci do nas w Cincinnati, a on bardzo mnie inspiruje, żeby spojrzeć na tenis w inny sposób. Mówiła o swoim szkoleniowcu Iga Świątek, a swój debiutancki mecz na kortach w Toronto rozpoczęła Maja Chwalińska, która wraca do gry po kontuzji. Trwa pierwszy set tego spotkania. Prowadzi w nim jak na razie Australijka Gibson 3-2, ale żadna z tenisistek nie straciła jeszcze gema przy własnym podaniu. Teraz Portugalia i spore zamieszanie spowodowane urazem reprezentanta Polski. FC Porto będzie domagać się odszkodowania od portugalskiej federacji po kontuzji Jana Bednarka, której nabawił się w meczu o superpuchar tego kraju, ale o szczegółach już więcej teraz Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Mistrzowie Portugalii są wściekli po spotkaniu o superpuchar z drugoligowym Torense. Porto wygrało 1-0 i zdobyło trofeum, ale podstawowy obrońca naszej kadry i kluczowy zawodnik Smoków naciągnął więzadło po jednym ze wślizgów. Zdaniem klubu przez fatalnie przygotowaną murawę na stadionie w Coimbrze i dlatego Porto złożyło do Federacji Piłkarskiej skargę. Według dziennika Rekord będzie się domagać odszkodowania. Wstępne badania na szczęście pokazują, że Jan Bednarek będzie gotowy do gry na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Opuści jednak początek sezonu w Lidze Portugalskiej.
8: A piłkarska reprezentacja Polski pierwszy mecz w Lidze Narodów rozegra 25 września z Bośnią i Hercegowiną.
1: W upalny wieczór proponujemy emocje w doskonałym towarzystwie gry i zabawy dla dorosłych Armelia.
0: RMF Kuba.

internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Już Katarzyna Podraza. Zapraszamy na te najświeższe.
2: Tragiczny wypadek na torach w Małopolsce. Pociąg relacji Zakopane-Kraków potrącił kobietę. Wraca sprawa nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jutro wyniki audytu ma zaprezentować stołeczny ratusz. Wakacje bez rodziców i telefonu komórkowego.
3: To mi się bardzo podobało.
2: Ciąg dalszy tenisowych emocji w faktach sportowych. Śmiertelny wypadek na torach w Rzozowie w powiecie krakowskim. Pociąg relacji Zakopane-Kraków śmiertelnie potrącił kobietę.
4: Na miejscu działa 5 pojazdów Straży Pożarnej. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu oraz pomocy około 30 pasażerom w bezpiecznym przejściu do komunikacji zastępczej. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.
2: Powiedział RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jutro przed południem stołeczny ratusz ma zaprezentować wyniki audytu przeprowadzonego w warszawskim szpitalu południowym. Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM. Audyt miał wyjaśnić szereg nieprawidłowości, do których według doniesień medialnych miało dochodzić w tej lecznicy. Chodzi m.in. o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i poza kolejką. Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w tej placówce był lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Równolegle placówkę kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Postępowanie prowadzi też prokuratura. Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta. Tak rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skomentował decyzję prezydenta o ostatnich ułaskawieniach. Jedną z osób, które otrzymały prawo łaski, jest Piotr Staruch-Staruchowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa, o czym poinformował jego adwokat w mediach społecznościowych. Prezydent nie musi się tłumaczyć ze swoich decyzji, mówi minister Rafał Leśkiewicz.
5: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny.
2: Innego zdania jest były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
6: Myślę, że to jest sygnał, że są pewne osoby, które są gdzieś, mogą być ponad prawem, czy mogą się dopuszczać pewnych zachowań. Każda prerogatywa niesie za sobą prawo do tego, aby opinia publiczna oceniała tego typu decyzje.
2: Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, został ukarany przez sąd 2-letnim zakazem stadionowym. O poranku w RMF FM i Radiu RMF 24 nasza publicystyczna rozmowa. Do udziału w niej Tomasz Terlikowski zaprosił ministra energii Miłosza Motykę. A zapytamy o to, czy rząd jeszcze w sierpniu wróci do programu tańszego tankowania. Czy możliwe jest ponowne obniżenie VAT na paliwa i na jakim etapie są rozmowy z Ministerstwem Finansów oraz Orlenem dotyczące ograniczenia cen na stacjach. Początek 8:02. Polecamy.
7: Fakty z bliska.
2: Za nami dzień na obozie przetrwania i kolonii wodnej w Kujawsko-Pomorskiem, w Smerzynie. Nasz reporter sprawdzał, jak dzieciaki spędzają wakacje z dala od domu, bez telefonu i na łonie natury.
8: Było coś takiego, co zaskoczyło, coś nowego, jeśli chodzi o taki wodny obóz?
3: Możliwości różnych zabaw na tym słupie, co można zorganizować. To mnie zaskoczyło.
8: Czyli nie tylko wiosłowanie, nie tylko stanie, a co jeszcze?
3: Na przykład bieganie przez słupy, skakanie z nich, też różne takie rzeczy. To mi się bardzo podobało i będę też to nawet po obozie robić nad jeziorem.
9: Według mnie nocny paintball.
8: Teraz gracie w dzień.
9: Tak, ale mieliśmy właśnie wczoraj nocny.
8: A tobie co się najbardziej podobało?
9: Mi chyba słupy, jak pływaliśmy sobie na jeziorze i mogliśmy też wchodzić na taką platformę. I mogliśmy sobie tam się bawić, skakać.
2: Usłyszał od uczestników obozu w Smerzynie nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: A zaczynamy znów od kortów w Toronto, gdzie swój mecz w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 rozgrywa Maja Chwalińska. Polka pierwszego seta przegrała 5-7 z Tylon Gibson z Australii. Partia była zacięta, no każda z zawodniczek traciła gema przy własnym podaniu, ale ostatecznie w tym decydującym gemie lepsza okazała się Australijka. Ten drugi set trwającego meczu dla Polki rozpoczął się nie najlepiej, no bo przegrywa w nim 0-3. Do trzeciej rundy rundy w Toronto awansowała dziś też Iga Świątek, która 6-0, 6-3 pokonała Sarę Bejlek z Czech, a w Montrealu dalej gra Hubert Hurkacz. Nasz reprezentant wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2 i w drugiej rundzie Hurkacz zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A jutro po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów o awans do fazy ligowej Europy, do fazy ligowej Ligi Europy grę rozpocznie Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski w pierwszym meczu eliminacji trzeciej rundy tych rozgrywek zmierzą się w Budapeszcie z węgierskim Ferencvaroszem. Zabrzanie mieli więcej czasu na przygotowanie się do tego spotkania, bo przełożyli weekendowy mecz ligowy.
11: Mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce.
10: Mówił Erik Janże, kapitan Górnika. Początek meczu w Budapeszcie jutro o 20:15, a my zmieniamy dyscyplinę. Na siatkówkę PGE Projekt Warszawa buduje zespół na kolejny sezon. W składzie nadal będzie doświadczony środkowy, który za 4 dni będzie świętował swoje 37 urodziny.
12: Pisze kolejny rozdział historii w barwach Warszawy.
10: Przyznał Karol Kłos, dla którego będzie to drugi sezon występów w projekcie.
1: Finał naszej akcji Miłość na Weekend. Oj, będą momenty. Radiowy Hyde Park z letnim...
0: Słuchacie RMF Kuba.

biełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Katarzyna Podroza.
2: Zapraszam. Niespokojny wieczór w Małopolsce. Po tragicznym wypadku na torach, utrudnienia na trasie do Krakowa. 3-latek pogryziony przez psa. Ranne dziecko zabrane do szpitala przez LPR. W faktach też ważne przypomnienie. Chodzi o ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel i wielki wyczyn Macieja Rutkowskiego w Księdze Rekordów Guinnessa. W dalszym ciągu trwają utrudnienia w ruchu kolejowym na trasie Zakopane-Kraków. Jak podawaliśmy w faktach, w Rzozowie, w powiecie krakowskim, przed stacją kolejową, pociąg śmiertelnie potrącił kobietę. Nikt spośród 30 pasażerów nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają działania służb. 3-letnie dziecko zostało pogryzione przez psa w małopolskich Maszkienicach w powiecie brzeskim. Jak przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 3-latka do szpitala. Wcześniej pomocy udzielali strażacy.
3: Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniu poszkodowanego dziecka do czasu przekazania go zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko z urazem twarzy przytomne zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala.
2: Okoliczności tego zdarzenia bada policja. Iran rozważa możliwość udziału Europejczyków w rozminowywaniu cieśniny Ormus. Takie informacje przenosi serwis Bloomberg. Agencja oceniła, że takie ustępstwo mogłoby stać się elementem porozumienia mającego przywrócić normalną żeglugę przez ten szlak wodny. Dopuszczenie Europejczyków mogłoby też ułatwić negocjacje pokojowe z USA. Publicznie Iran wielokrotnie deklarował, że nie pozwoli innym państwom na udział w tych działaniach. Jednak podczas prywatnych spotkań w ostatnich tygodniach Teheran złagodził swoje stanowisko, twierdzą dyplomaci zaznajomieni ze sprawą. Senat rozpoczyna jutro 3-dniowe posiedzenie. W porządku obrad jest głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Senatorowie zajmą się też kolejnym wnioskiem prezydenta o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek złożony w maju został odrzucony.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Tylko do jutra można przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. W faktach z tym przypomnieniem reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, co zatem trzeba zrobić?
5: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa dziś o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. m-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku m-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
2: Ze Szwecji do Polski dostał się w 8 godzin i 28 minut, płynąc na windsurfingu. Wyczyn Macieja Rutkowskiego oficjalnie po 10 miesiącach został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Z nowym oficjalnym już rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Który moment najbardziej zapamiętasz?
7: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało.
6: Czy dziś byś to powtórzył?
7: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny. Na plaży, jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
6: No właśnie.
7: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk, i wtedy już wiesz, miesiąc później już sobie myślisz, no może, czemu nie?
2: Maciej mierzył się z falami sięgającymi 3 metrów i silnym wiatrem. Prędkość, z jaką płynął, wynosiła momentami nawet 60 km na godzinę. Jeszcze raz gratulujemy mu tego wyczynu. na koniec jeszcze doniesienia z kortów tenisowych. Maja Chwalińska przegrała z Talią Gibson 5-7-1-6 w drugiej rundzie turnieju WTA w Toronto. Tym samym Polka żegna się z rozgrywkami w Kanadzie. Za niecałą godzinę meldujemy się z nowymi faktami RMF FM. W nich usłyszycie o rekrutacji na wyższe uczelnie w Łodzi. Dowiecie się, które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Kuba.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni

podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: 3-miesięczny areszt dla Ukraińca, który we Wrocławiu nożem zaatakował kobietę. Po burzy paraliż poznańskiego portu lotniczego Ławice. Kilka samolotów przekierowano na inne lotniska. W faktach także Suwałki i zaproszenie na wyjątkowy festiwal Wajda na Nowo, a uświetnią go
3: wyjątkowi, wybitni goście.
2: Osiemnastoletni Ukrainiec podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-latki z Wrocławia trafi do aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd. Mężczyzna miał śledzić kobietę i zaatakować ją nożem na klatce schodowej. 30-latka została ranna w szyję i klatkę piersiową. Opuściła już szpital. Podejrzany nie znał swojej ofiary. O areszt wnioskowała prokuratura. O tym, jakie były argumenty śledczych, powie reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, uznając, że istnieje duże ryzyko ucieczki podejrzanego, powiedział po wyjściu z sali prokurator Marcin Kuciński.
5: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo to jest realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary.
4: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Grozi mu nawet dożywocie. Obrońca zapowiedział, że decyzja o areszcie zostanie prawdopodobnie zaskarżona.
2: Utrudnienia na lotnisku Ławice w Poznaniu w związku z burzami. Dotychczas do innych portów przekierowane zostały loty z Oslo, Amsterdamu i Frankfurtu. Unijni przywódcy chcą zablokować nielegalnym migrantom legalizowanie ich pobytu na terenie Unii Europejskiej, dowiedział się reporter RMF FM. Wczoraj odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych w sprawie hiszpańskiej Ceuty, miasta położonego w północnej Afryce. Jakie są ustalenia? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
7: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wie, że nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
6: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
2: Stres, nerwy i wiele rozczarowań są w te wakacje udziałem wielu kandydatów na studia. Nastąpił lawinowy wzrost liczby podań. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w tym roku maturę zdawały 2 roczniki uczniów po tak zwanej reformie 6-latków. Weźmy na przykład Łódź. Tam największy wzrost liczby zgłoszeń odnotował uniwersytet, aż o 27% w porównaniu do ubiegłorocznej rekrutacji. Mamy ponad 14 tysięcy kandydatów, którzy złożyli blisko 28 tysięcy zgłoszeń, mówi Kacper Szczepaniak z biura prasowego uczelni.
8: Największą popularnością cieszyły się kierunki takie jak psychologia, biologia kryminalistyczna, marketing, logopedia czy filologia angielska. Wysokie zainteresowanie widzimy także na kierunkach związanych z nowymi technologiami, komunikacją, biznesem i bezpieczeństwem, co tylko pokazuje, że kandydaci wybierają studia dające szerokie możliwości rozwoju i dobre perspektywy zawodowe.
2: Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zainteresowanie studiami wzrosło o około 20%. Rzeczniczka uczelni Joanna Orłowska informuje, że niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się stomatologia. W tym roku na jedno miejsce przypadały aż 24 osoby.
9: Świat kultury w faktach.
2: Ponad 40 wydarzeń, wybitni aktorzy, reżyserzy i twórcy polskiego kina, spektakle teatralne, pokazy filmowe, konkurs młodych twórców, wystawy, debaty i spotkania z publicznością. W Suwałkach, rodzinnym mieście Andrzeja Wajdy, trwają przygotowania do festiwalu Wajda na Nowo. Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy, zaprosił m.in. Janusza Gajosa, Annę Seniuk i Magdalenę Zawadzką.
10: W roku Wajdy postaraliśmy się, żeby charakter naszego festiwalu miał szczególnie bogaty przebieg, żeby pojawili się na nim naprawdę wyjątkowi, wybitni goście.
2: Festiwal rozpocznie się 20 sierpnia, a dużo, dużo wcześniej, bo za niecałą godzinę kolejne fakty RMF FM o pierwszej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Rosja znów uderzyła w Kijów. Rakiety wywołały pożary w dwóch dzielnicach ukraińskiej stolicy. Ekstremalne upały paraliżują energetykę w Europie. Rumunia wyłączyła jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie. Jednolite standardy opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Znowelizowana ustawa czeka na podpis prezydenta. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Moskwa przeprowadziła tej nocy kolejną falę ataków z użyciem pocisków balistycznych na ukraińską stolicę. W wyniku uderzeń zapaliły się magazyny w dwóch dzielnicach miasta. Ogień objął także 20-piętrowy budynek mieszkalny. Według sił powietrznych Ukrainy pociski nadleciały z co najmniej dwóch różnych kierunków. Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez Europę. Susza i rekordowo wysokie temperatury coraz mocniej uderzają w energetykę. W Rumunii niski poziom wody w Dunaju zmusił władze do wyłączenia jednego z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie. Rumuńska armia wznowiła kontrolowane detonacje w korycie rzeki, by poprawić przepływ wody i zapewnić chłodzenie elektrowni. Podobne problemy z powodu upałów i niskiego stanu rzek występują także w innych krajach regionu. Jak mówił w radiu RMF24 Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, Europie grozi wizja blackoutu.
2: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić.
3: Fakty istotne dla rodziców.
1: Jednolite wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów, jeden standard opieki, ochrona wizerunku dzieci. To główne zmiany w projekcie ustawy o opiece nad najmłodszymi do lat 3, tłumaczy poseł Paweł Bliźniuk.
4: Publikowanie wizerunku dziecka przez żłobki, czy to publiczne, czy to prywatne, z wyjątkiem naprawdę bardzo wąskich sytuacji, takich szczegółowo określonych w ustawie, będzie niezgodne z prawem, nawet jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
1: Zmiany będą dotyczyć również zasad żywienia dzieci w żłobkach. Mówi o tym wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
5: Mają być produkty bezpieczne, dopuszczone przez wszystkie instytucje na poziomie krajowym, bądź też regionalnym, bo mówimy też o sytuacjach związanych ze sanepidami na poziomie województw, dzięki czemu to będzie bezpieczne dla maluszków.
1: Znowelizowana ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Polski. A my znów wyruszamy na poszukiwanie najwspanialszych smaków budujących historię ludzi, którzy podążają za pasją i potraw, które warto spróbować podczas wakacyjnych wycieczek. Dziś od samego rana z naszą akcją Pyszne, bo Polskie będziemy na zachodzie kraju w województwie lubuskim. Regionalnych smaków będzie poszukiwać Magdalena Wojtań.
6: Jak zawsze chcemy odwiedzić 3 miejsca i spróbować potraw, które polecili nam nasi słuchacze. Punkt pierwszy to Małe Rancho Młynkowo, gdzie spróbujemy lokalnych kozich serów i innych wyrobów z koziego mleka. Potem skoczymy na rybkę do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam wśród polecanych przez Was potraw są m.in. paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku. Na obiad pojedziemy do Zielonej Góry i odwiedzimy lubuską spiżarnię. Miejsce, które zajmuje się promocją lokalnej kuchni i lubuskich specjałów. Co będzie dokładnie? Pojęcia nie mam. To będzie niespodzianka również dla naszej radiowej ekipy. No jak zawsze czekamy na Was. Jeżeli możecie, jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, to koniecznie nas odwiedźcie. Do zobaczenia i usłyszenia w Lubuskiem.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Minister finansów Andrzej Domański był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Przypominamy pierwszy fragment tej rozmowy.
7: Panie ministrze, to co z tym PIT-em? Będą zmiany? Nie będzie? Słyszeliśmy, że nawet pana partyjni koledzy mówią, że jest oczekiwanie i to od pana zależy, co się wydarzy.
8: Faktycznie, potwierdzam. Pracujemy w Ministerstwie Finansów w tej chwili nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027 i co za tym idzie nad propozycjami zmian w systemie podatkowym. Zresztą w Ministerstwie Finansów zawsze takie prace dotyczące systemu podatkowego, uszczelniania, ale także zmian chociażby w progach, one trwają.
7: No dobrze, trwają prace, ale czego się możemy spodziewać? Będzie to podniesienie progu? Pojawi się podniesienie progu czy jakiś miks? Bo różne informacje do nas docierają na temat potencjalnych zmian.
8: Panie redaktorze, jeszcze jest trochę za wcześnie, bo musimy przedstawić ustawę budżetową. Fakt jest taki, że dzięki rosnącym wynagrodzeniom rzeczywiście wielu Polaków wpada w drugi próg podatkowy.
7: Uczyciele wpadają.
8: Jest oczywiście związane z tym, że wynagrodzenia, chociażby dla nauczycieli w ostatnich latach wzrosły, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. To była nasza obietnica wyborcza, którą w pierwszych tygodniach rządu udało się zrealizować. Ale faktycznie jest taki, że w tej chwili około 11% podatników rozliczających się na skali podatkowej wpada w tak zwany drugi próg podatkowy. No i jest to na pewno wyzwanie, jest to na pewno nieprzyjemny moment, kiedy w trakcie roku pensja, która wpływa do nas na rachunek, okazuje się
7: mniejsza. To wszyscy wiemy, tego nie musi pan namówić, ja się tylko pytam, w tej kadencji czy w przyszłej? Bo słyszeliśmy, że pojawiają się takie pomysły, że wprowadzicie, ale z taką gwiazdeczką, że jednak od przyszłej kadencji.
8: Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji, natomiast czy to na pewno będzie stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą.
7: Od czego to zależy? Od wyliczeń, czy od decyzji politycznej?
8: Panie redaktorze, mamy w tej chwili potężne nakłady na bezpieczeństwo. 200 miliardów złotych. Rosną nakłady na ochronę zdrowia. Realizujemy, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, potężne inwestycje infrastrukturalne. No i to oczywiście wszystko wymaga finansowania. Ja muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową, więc no, muszę równoważyć dochody z wydatkami.
7: Ale jest pan również politykiem i doskonale pan wie, że to mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, że elektorat Koalicji Obywatelskiej to jest często klasa średnia, czyli ci, którzy jako pierwsi wpadli w drugi próg podatkowy, albo wpadają, albo za chwilę wpadną, i polityka wymaga, żeby im ułatwić życie.
8: Nie z uwagi na politykę, ale z uwagi na rachunek ekonomiczny. Bardzo bym chciał, aby w przyszłym roku doszło do zmian w progach podatkowych.
7: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
8: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że trwają analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
7: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć? Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
8: Mamy harmonogram prac nad budżetem.
7: Słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej, no, a przynajmniej nie wejdziemy w drugi próg, czy wejdziemy?
8: Tak,
7: podniesiony będzie ten próg, czy nie będzie? I kiedy?
8: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
7: Panie ministrze, chcieć to móc, mówi stare polskie.
8: Wszystko robimy, aby tak było.
7: Nie chce pan powiedzieć, bo trwają prace, co z cenami, co z progami podatkowymi, to może co z TPN-em pan powie, bo wszyscy ministrowie, których pytamy o to, mówią, wszystko zależy od ministra Domańskiego. Minister Domański szuka pieniędzy. No więc szuka pan, prace trwają. Znalazł pan te pieniądze na CPN?
8: Oczywiście, te pieniądze, panie redaktorze, one zostały przez nas rząd znalezione w zyskach, potężnych, horrendalnych zyskach koncernów paliwowych.
7: Ale prezydent Nawrocki to już zawetował.
8: Jeżeli pan prezydent Nawrocki chce psuć gospodarkę, chce uderzać w portfele Polaków, no to jest to oczywiście katastrofalna decyzja i konsekwencje tej decyzji pana prezydenta Nawrockiego widzimy dzisiaj na stacjach benzynowych.
7: Panie ministrze, ale pan ma pełną świadomość, że to, że są takie ceny, jakie są, to za to spora część Polaków, nie mówię, że wszyscy, obciąża winą rząd, bo był CPN i go nie ma.
8: Nie, panie redaktorze, myślę, zresztą ostatnie badania pokazują, że jednak znacząca część Polaków za tę sytuację obciąża słusznie prezydenta Nawrockiego. Oczywiście pamiętajmy, że źródłem całej sytuacji jest konflikt na Bliskim Wschodzie i nasz rząd, no przecież to ten konflikt doprowadził do tego, że
7: no
8: ceny ropy...
7: Do tego nie ma sporu.
8: No nie, pan redaktor stwierdził, że rząd odpowiada za ceny, za wysokie ceny na stacjach paliw.
7: Powiedziałem, że nie ma CPN-u. To jest odpowiedzialność rządu, a nie, że wojnę wywołał do panie ministrze. No.
8: Przecież ceny ropy wzrosły z uwagi na sytuację w ciśnienie Ormus.
7: Tak,
8: się
7: tylko
8: zgodzimy.
7: Że panie ministrze, to na to nie mamy wpływu. Znaczy ani pan, ani ja, ani polski rząd nie ma wpływu na Donalda Trumpa, ani na ajatollahów z Iranu, więc wszystko wskazuje na to, że to jeszcze może chwilę potrwać, bo słyszymy, że będzie, a tak nie będzie. Ja się pytam o to, czy jest szansa na to, że rząd znajdzie inne niż te zawetowane przez prezydenta pieniądze na to, żeby program CPN wrócił.
8: Panie redaktorze, nasz rząd prowadził najdalej idący w Europie program wsparcia kierowców. Obniżyliśmy zarówno VAT, jak i akcyzę na paliwo.
7: Mam nadzieję,
8: że to jest fakt, z którym się
7: zgadzamy się. Ale to jest czas przeszły. Ja się pytam o przyszłość.
8: My od samego początku mówiliśmy, że jest to program tymczasowy. My go wprowadzaliśmy, kiedy cena baryłki ropy wynosiła około 110-115 dolarów. Dziś ona wynosi około 80 dolarów.
7: Chyba, że akurat wzrośnie do 100, bo to się waha. Pan
8: może też spaść do 70, nikt tego nie wie, pan redaktor nie wie i ja tego nie wiem. To, co chcemy i co chcę jasno powiedzieć, to, że również od samego początku mówiliśmy, że ten program, on nie będzie sfinansowany z pieniędzy podatników. Nie będzie finansowany z pana podatków, czy z pieniędzy naszych słuchaczy. Miał być sfinansowany z potężnych zysków, jakie dzisiaj odnoszą koncerny paliwowe. Prezydent Nawrocki zamiast po stronie Polaków, zamiast po stronie podatników, stanął po stronie interesu koncernów paliwowych.
7: Czyli
8: to się zgodzimy.
7: To się zgodzimy, tylko krótko. Czy to znaczy, że ten program, nawet jeżeli baryłka ropy będzie kosztować z powrotem 105 albo 110 dolarów, nie wróci, a my będziemy płacić drogo za benzynę?
8: Tutaj premier Tusk też powiedział wyraźnie, że chcielibyśmy w sytuacji, gdyby ceny ropy na rynkach znowuż poszły bardzo wysoko do góry, to będziemy analizować możliwość przywrócenia tego programu. No na razie ceny ropy, widzieliśmy pewną deeskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy na szczęście pospadały. Liczę, że za tym pójdą również niższe ceny na stacjach paliwowych.
7: Ale na pylonach na razie nie spadają. Powiedziałbym, te 8 zł to jest trochę mniej, trochę więcej. Zależy jeszcze, które paliwo tankuje. To nadal jest na większości stacji.
8: Panie redaktorze, mam wrażenie, że próbuje pan obciążyć rząd sytuacją na Bliskim Wschodzie i katastrofalną decyzją prezydenta.
7: Próbuję
8: to chyba jest trochę jednak
7: próbuję się dowiedzieć. No nie, próbuję się dowiedzieć, czy rząd w sytuacji, w jakiej jest, to znaczy nie mając wpływu na decyzję Donalda Trumpa i Iranu i jak rozumiem nie mając wpływu na weto prezydenta, czy może coś jeszcze zrobić, żeby Polakom ułatwić życie? To jest to pytanie, które zadaję i sprawić, że choćby będą mogli spokojnie to nigdy nie, ale spokojniej wyjechać na wakacje.
8: Chciałbym, abyśmy takie dodatkowe środki mogli do budżetu pozyskać, ale widzę tylko jedno źródło. Mianowicie zyski koncernów paliwowych.
7: Wróci ta ustawa w takim razie, bo być może trzeba wysłać ją jeszcze raz do prezydenta.
8: Sytuacja jest oczywiście trudna w związku z tym całym sytuacją prawną. To pan redaktor wie o tym doskonale, że prezydent zdecydował się nie na weto, tylko na odesłanie ustawy
7: do Trybunału.
8: I odesłanie w każdym razie. Mówiąc wprost, ją przyblokował. I to czyni tę sytuację jeszcze bardziej wymagającą.
7: A nie można by, to tak zapytam czysto prawnie, nie można by napisać zupełnie nowej ustawy, dość podobnej, tylko bez tych zakwestionowanych przez prezydenta zapisów, albo trochę je obchodząc?
8: Będziemy pracować, jeżeli sytuacja na rynku ropy podążałaby w złą stronę, mówiąc wprost, gdyby ceny ropy szły do góry, to będziemy oczywiście szukać kolejnych rozwiązań.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu. Do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z szefem resortu finansów Andrzejem Domańskim wrócimy w Faktach za niecałą godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Kuba.

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Kuba. Czas na fakty RMF FM.
1: Zbliża się godzina druga, więc czas na fakty. Arkadiusz Sępi-Miernikowski, zapraszam. Ekstremalne upały na Węgrzech. Alert najwyższego stopnia przedłużony do końca tygodnia. Jesienią ma ruszyć budowa portu Polska. Nowe drogi i kolej mają ułatwić dojazd do lotniska. Kosmos pod ziemią, likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach, ma powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Władze na Węgrzech przedłużyły najwyższy stopień alertu przed ekstremalnymi temperaturami do końca tygodnia. W najbliższych dniach termometry mogą pokazać tam nawet 42 stopnie Celsjusza. Fala upałów powoduje także problemy z dostawami wody i energii. Z powodu niskiego poziomu Dunaju ograniczono moc elektrowni jądrowej w Paksu, a część firm dobrowolnie zmniejszyła zużycie energii. Ochłodzenie ma nadejść dopiero pod koniec tygodnia. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Wypadek na Krajowej 82 w Lubelskiem. Trasa między Cycowem a Włodawą jest zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Kołacze. Tam jedna osoba została ranna. Kierowcy powinni korzystać z objazdu lokalnymi drogami przez Wytyczny, Lubowierz i potem na Kołacze. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Budowa nowej drogi krajowej i wydłużenie trasy warszawskiej kolei dojazdowej. Takie zmiany przewiduje projekt nowych przepisów, który ma ułatwić dojazd do portu Polska, czyli planowanego na Mazowszu największego lotniska w kraju. Do października wywłaszczeni mają zostać właściciele prawie 1000 działek, na których powstać ma port. Wtedy ruszyć ma też budowa. Co jeszcze ma się zmienić w tej części Mazowsza, to sprawdzał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Po pierwsze, powstać ma nowa droga krajowa z Warszawy do mazowieckiego Baranowa, między Łodzią a stolicą, gdzie ma powstać lotnisko. Ta trasa ma odciążyć zakorkowaną autostradę A2. Do tego zmiany mają dotyczyć kolejki WKD. Teraz można nią dojechać z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, a plan zakłada, że kolejka dojedzie też do Baranowa. Te przepisy rząd ma przyjąć w najbliższych tygodniach. Mieszkańcy okolic Baranowa podchodzą ostrożnie do tych zmian.
3: Cieszy mnie to, bo jakieś zamieszanie może będzie.
4: Siedzimy w głowie mętlik. Szkoda mi było to wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
2: Lotnisko w Baranowie ma działać według planów za ponad 6 lat, pod koniec 2032 roku.
5: Słuchacie faktów w